0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już te nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tu schnie. Śleż za mną listy kończę.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.

0: Mamy poniedziałek, pierwszy dzień czerwca w kalendarzu i godzinę 6 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym w ostatnich dniach zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Nie było, nie ma i nie będzie decyzji o likwidacji targowiska miejskiego przy szosie chełmińskiej, przekonuje magistrat. W ten sposób dementuje informacje, które pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej miasta. Radni przyjęli na ostatniej sesji plany zagospodarowania miejskiego Torunia. Architekt miasta tłumaczy, że nowe mieszkania, owszem, być może powstaną, ale obok targowiska na terenie podawnym Uniwersamie.
3: Powiem w imieniu ludzi, nie żadnej partii politycznej, bo ja też często chodzę na to targowisko i można zauważyć, że ono niestety pustoszeje trochę. Czy jest szansa, żeby coś właśnie zrobić z tym, żeby ono jednak nie pustoszało? No bo skoro będzie pustoszało, no to domyślam się, że prędzej czy później to zagospodarowanie terenu może się zmienić.
4: Odkąd pamiętam, był to rynek jeszcze na Nowickiego kiedyś, tak, się jeździło, więc to nie jest w niczyim interesie ani mieszkańców, ani osób tu pracujących. Nam bardzo zależy, żeby to miejsce było i żeby mieszkańcy robili tutaj zakupy.
1: Mówiła Aneta Wierzbowska, radna miasta Torunia z klubu radnych Koalicja Obywatelska w rozmowie z naszym reporterem Arturem Stochlą.
5: Jesteśmy na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i co mamy napisane? Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, teren komunikacji, zieleni urządzonej, ogródków działkowych, teren infrastruktury technicznej. Przeznaczenie tego terenu w przyszłości, za kilka lat, po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może być właśnie takie, jakie jest w tym planie ogólnym, czyli między innymi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. I to jest na terenie tego parkingu, który znajduje się przy Cinema City, a także teren po Uniwersamie. To jaka będzie przyszłość, proszę Państwa, targowiska? Gdzie tu jest zagwarantowany interes mieszkańców Torunia, interes kupców, interes tych osób, które żyją z tego targowiska, które przechodzi absolutny renesans?
1: To był Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
6: Ja mam niestety takie poczucie, że jest to wątek, który jest wykorzystany do jakichś lokalnych sporów politycznych. Z tych zapisów, które są przedstawione w planie, z zapowiedzi i prezydenta, i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie targowiska, nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania targowiska. Nie ma chyba nikogo w Toruniu, kto uważałby, że to targowisko powinno zostać zlikwidowane. Plan ogólny, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter bardzo ogólny. On nie decyduje ani o istnieniu, ani o nieistnieniu czegokolwiek. Jest jedynie wytyczną do konkretnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1: Mówił Marcin Czyżniewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia, Klub Radnych Wspólny Toruń.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Jest decyzja toruńskich radnych. Od 1 lipca w toruńskich sklepach w godzinach od 22 do 6 rano nie kupimy alkoholu. Bary i restauracje będą działać normalnie. Uchwałę przygłosowano podczas ostatniej sesji Rady Miasta.
7: Ja uważam, że po pierwsze poprawi bezpieczeństwo. Wejdziemy do... Ja już nie chcę mówić o elicie miast, które już tego typu uchwały mają, bo to jest, nie jest nic nowego. W zasadzie kilka miast prezydenckich również z Kujawsko-Pomorskiego ma tego typu uchwały i zakazy, więc to wszystko jest skoordynowane z tą taką polityką profilaktyczną, którą realizujemy na terenie gminy miasta Toruń w kontekście przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu i tej uchwale, która już funkcjonuje na terenie gminy miasta Toruń, która te zakazy od 22 do 6 rano wprowadza.
1: To był prezydent Torunia Paweł Gulewski.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trwa budowa trasy S10, która połączy Toruń i Bydgoszcz. Tymczasem w naszym mieście trzeba już poważnie myśleć o drogach dojazdowych, które połączą miasto z trasą szybkiego ruchu. Do końca tego roku mają potrwać prace projektowe dotyczące skrzyżowania ulic Andersa i Drzymały.
8: Były rozpatrywane tutaj różne warianty. Między innymi było brane pod uwagę rondo, ale także skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Zakładany ruch pojazdów wojskowych w tym rejonie, nie można wybudować ronda, ponieważ ono by zabierało bardzo duży teren i zdecydowano się wprowadzić skrzyżowanie, na którym zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna. To nie wszystkie zmiany, jakie zostaną wprowadzone w ramach tego projektu S10 tutaj po stronie toruńskiej, bo zakłada się również rozbudowę ulicy Andersa w kierunku ulicy Poznańskiej na odcinku 170 metrów do układu 2x2, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Przypomnę, że do końca tego roku będziemy prowadzić prace projektowe, natomiast realizację chcemy zaplanować w przyszłorocznym budżecie.
1: Mówiła Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik toruńskich drogowców. Zostajemy w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu, ale zmieniamy temat. Rusza nowy sezon roweru miejskiego. Do dyspozycji jest 250 nowoczesnych rowerów na 60 stacjach w całym mieście. System działa w modelu Scan and Ride. Wypożyczenie roweru odbywa się przez aplikację i ma trwać kilka sekund.
8: Warto powiedzieć, że tegoroczny sezon potrwa do końca listopada, a od przyszłego roku sezon zacznie się od 1 marca i będzie realizowany do końca listopada. System działa w takim dogodnym i wygodnym modelu Scan and Ride, dzięki któremu rower można wypożyczać w kilka sekund bezpośrednio przez aplikację. Nowe jednoślady wyposażono w technologię 4G oraz taką inteligentną blokadę z modułem GPS, która jest zamontowana przy tylnym kole. Na stronach i w mediach społecznościowych jest dostępna instrukcja, jak wypożyczać toruński rower miejski. Przypomnę, że pierwsze 15 minut jazdy kosztuje złotówkę. Od 16 minuty do 60 minuty płacimy 2 zł, natomiast od 61 minuty do 120 to już jest 4 zł, od 121 do 180 minuty 6 zł.
1: To była ponownie Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz przenosimy się na toruński poligon. Tam odbyły się wyjątkowe ćwiczenia.
9: To wydarzenie jest ważne z kilku powodów. Po raz pierwszy polscy piloci AH-64 będą oficjalnie tutaj strzelali i strzelali od razu razem z dwoma sojusznikami, czyli to będzie pierwszy raz w Europie, kiedy wykonujemy strzelanie wspólne Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Kolejna rzecz, która nas wpisuje po raz pierwszy w Europie, tutaj zintegrujemy ogień artylerii rakietowej HIMARS, bezzałogowych systemów powietrznych i śmigłowców AH-64. Także to wydarzenie dla nas jest wyjątkowe, bo to jest osiąganie jakiegoś interoperacyjności i ta połączoność dla nas jest bardzo ważna. I również ważne jest dla naszej 18. Dywizji, która będzie kierowała tym ogniem. Polska zakupiła 96 śmigłowców w najnowszej wersji, najnowocześniejszych. Jest to najnowocześniejszy śmigłowiec uderzeniowy na świecie i musimy pamiętać, że my tylko nie wpisujemy się tylko w zadanie wsparcia pododdziałów wojsk lądowych, lecz całe spektrum innych zadań i tak ważne teraz działania Counter UAS, czyli zwalczanie bezzałogowych systemów powietrznych. Do tego ten śmigłowiec również będzie wyposażony. I zakup 96 śmigłowców znacznie zwiększa nasz potencjał, czyli naszą obronność na wschodniej flance NATO.
1: Mówił nam pułkownik pilot Krzysztof Kwiatkowski, szef oddziału implementacji platform śmigłowcowych w Inspektoracie Sił Powietrznych. Na Gra FM znajduje się relacja z tego wydarzenia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: U zbiegu ulicy Grudziąckiej i Polskiego Czerwonego Krzyża stanęły tablice Rondo sierżanta Piotra Dulkiewicza, upamiętniające bohaterskiego policjanta. Dulkiewicz zginął 14 maja 2001 roku w nurtach Wisły podczas interwencji, kiedy bez wahania ruszył na pomocy tonącej osobie.
10: To dla nas coś znacznie więcej niż symboliczny gest. To jak pamięć, która ma prawdziwą siłę, bo daje nam poczucie, że jego życie, służba i poświęcenie nie zostały zapomniane. W tych działaniach widzimy nie tylko szacunek dla munduru i służby, ale przede wszystkim ogromną wdzięczność i wrażliwość i ludzkie serce. Dla naszej rodziny to moment szczególny i bardzo trudny, ale jednocześnie pełen wdzięczności, świadomość, że pamięć o nim będzie trwać, że kolejne osoby będą mijać to miejsce, widząc jego imię, ma dla nas ogromne znaczenie. Dodaje nam siłę.
1: Mówiła podczas uroczystości Aleksandra Dulkiewicz-Bednarczyk, siostra zmarłego sierżanta Piotra Dulkiewicza.
11: Waldemar Fałkowski, jestem emerytowanym policjantem, pracowałem z Piotrem Dulkiewiczem.
12: No właśnie, jaki to był człowiek?
11: Młody, niedoświadczony jeszcze, ambitny, wszystko przed nim było. No i tak się stało, jak się stało. To to takie trochę wypaczające było dla nas, że nagle taka tragedia się stała. I musimy do tej pory z tym żyć i tak zostało. No i kolega został tutaj, przynajmniej uhonorowany.
3: To uhonorowanie dużo dla was znaczyło?
11: Oczywiście, dla nas, którzy z nim pracowali, to jest dla nas ważne. To jest miłe takie, że chociaż o nim się pamięta, bo no my, mimo że to, że pracowaliśmy z nim, to wie pan jak jest, no u nas jest tak jak jest, no. O nas się po prostu zapomina.
0: Sprawdzamy prognozę od samego rana. A czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie w Toruniu? No, tego co widać między innymi na niebie. Trochę chmur, trochę słońca, a po południu może nawet spaść deszcz. Jednak temperatura na szczęście utrzymuje się na dobrym poziomie. Około 13-14 stopni od samego rana do 22 stopni Celsjusza dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia. Dzień dobry od samego rana w poniedziałek i to w najlepszy dzień w roku, dzień dziecka.
12: Dzień dobry, kłaniamy się drogie dzieci. Piotr Kolszowski
0: i Oliwia Ciszewska. Dzisiaj każdy będzie wyzwalał swoją dziecięcą energię. Gramy!

0: rano i dobrze. 1 czerwca, w Dzień Dziecka, kłaniają się raz jeszcze bardzo nisko i witają was serdecznie. Właśnie my, czyli Olo i Olivia, i z takimi dobrymi życzeniami nie tylko dla dzieci, ale też dla na przykład Jakuba, Konrada, Pameli i Justyny. Przybywam.
1: No szkoda, że tutaj nie ma Piotra, bo bym ci życzyła dużo zdrówka, mój drogi.
0: Ja wierzę, że i tak życzysz i że to się spełni kiedyś, ale w końcu.
1: Co ciekawe, dzisiaj oprócz Dnia Dziecka mamy także Światowy Dzień Rodziców, bo to właśnie dzięki nim te dzieci pojawiły się na świecie.
0: To chyba jakoś tak z zazdrości rodzice sobie wymyślili, że oni też są święto.
1: No to w takim razie wszyscy dzisiaj świętujemy od samego rana.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: lodówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Tak was budzimy przy poniedziałku 1 czerwca. Ja trochę tracę głos, ale to przez to wszystko, co działo się tutaj w sobotę w ramach naukowej petardy w Młynie Wiedzy. Mówię tutaj, bo w radiu też się dużo działo.
1: Oj tak, działo się. Ja niestety byłam obecna tutaj tylko duchem. Słyszałam, że pytaliście, no jestem dopiero dzisiaj. Jak chcecie, to możecie wpadać, to się z wami przywitam.
0: Tak.
1: No ale działo się, weekend był intensywny.
0: Uspokajaliśmy wszystkich, że Oliwia nie została zwolniona nas praca na przykład. Nie, po prostu krótki wyjazd weekendowy i tyle. Ale dziękujemy wszystkim za obecność, tym, którzy wpadli do nas z wizytą do Radia Gra. To była taka właśnie wyjątkowa okazja, kolejna za 100 lat, więc kto nie był, niech żałuje.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: A to, co teraz pojawiło się na naszej antenie, to najnowszy Dawid Podsiadło i jego utwór Sezon.
1: I pogramy wam jeszcze trochę do siódmej. Między innymi taki piękny, słowno-muzyczny utwór Życie życiem jest, po przełożeniu na nasze, czyli po prostu Life is Life. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast i. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie.

0: radość z jazdy. Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
1: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
13: Sprawdzamy prognozę od samego rana. A czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie w Toruniu? No, tego co widać między innymi na niebie. Trochę chmur, trochę słońca, a po południu może nawet spaść deszcz. Jednak temperatura na szczęście utrzymuje się na dobrym poziomie. Około 13-14 stopni od samego rana do 22 stopni Celsjusza dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Tak wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze są, na przykład na tej trasie staromostowej, którą możemy jeździć soboty.
1: Pięknej, szerokiej, pachnącej, świeżutkiej, nowiutkiej. Nawet nowe ławeczki są.
0: No, ty ładnie o tym wszystkim mówisz. Nie wiem, czy wszystkim podoba się to w tak samo dużym stopniu, bo komentarze przed otwarciem tej trasy były różne. To też tym bardziej jesteśmy ciekawi waszych opinii teraz.
1: No
0: kiedy
1: właśnie.
0: Już sprawdziliśmy.
1: Dajcie nam znać 3002 SMS o treści gra, a także możecie pisać do nas na Facebooku, Instagramie, gdzie tylko chcecie.
0: A powiem więcej, możecie zatelefonować nawet, schodzimy w tej chwili i zostawić swoją wiadomość 56 654 3210. Kto już jechał Staromostową? Dajcie znać.

0: krótko przed godziną siódmą. Zapraszamy Was już teraz na kolejny raport i prognozę pogody, ponieważ sporo się dzisiaj może zmienić w tym, jak to wygląda od samego rana.
1: Ale mówisz o pogodzie teraz, tak?
0: Nie tylko. Po prostu świat się zmienia wokół nas. Musimy mieć oczy.
1: Czuję, że to jest taka delikatna podprowadzka horoskopu o 7:10. Zostańcie blisko radia.
0: Będzie się zmieniać.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach mamy już siódmą, czas na kolejne wiadomości i prognozę pogody. Raport Radia Gra przed nami.
4: Marta Manerowska, dzień dobry, o poranku. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Na początek temat drogowy. Pierwsi kierowcy w weekend przejechali otwartym w sobotę odcinkiem trasy Staromostowej od Dekerta do Placu Niepodległości koło Targowiska Miejskiego.
5: Trasa Staromostowa, ta ulica została zakończona na początku maja, jednak cały czas mogliśmy sobie zadawać pytanie, dlaczego ta ulica nie jest udostępniona dla ruchu. Otóż brakowało nam najważniejszego dokumentu, jakim jest pozwolenie na użytkowanie tej ulicy. Takie pozwolenie wydaje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ponieważ jest to droga wojewódzka, więc taki organ takie pozwolenie wydaje. To pozwolenie już mamy. Dość spora inwestycja, zbudowana na odcinku prawie 780 metrów. Pojawiła się infrastruktura dla pieszych i rowerzystów i co istotne, w ramach projektu dokonano bardzo wielu nasadzeń różnorodnej roślinności.
4: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zmieniamy temat. Toruński rower miejski wrócił na ulicę. Za nami testowy weekend, a dzisiaj oficjalnie rusza nowy sezon. O tym więcej już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Do dyspozycji mieszkańców i turystów jest 250 nowoczesnych rowerów dostępnych na 60 stacjach. Działają one w systemie Scan and Ride. Jak zapewniają drogowcy, rower wypożyczymy w kilka sekund przez aplikację. Nowy operator będzie obsługiwać system do 2028 roku. Obecny sezon potrwa do końca listopada.
4: I tymi rowerami możemy też kręcić kilometry dla Torunia w ramach walki o tytuł rowerowej stolicy Polski.
6: Tak, tradycyjna rywalizacja rusza dzisiaj. Torunianie mogą przez cały miesiąc zbierać kilometry na rzecz naszego miasta, korzystając z bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta. W zeszłym roku nasi mieszkańcy przejechali ponad 152 tysiące kilometrów. Niestety dało nam to jedynie 31 miejsce w kraju. Ale kto wie, może w tym roku uda nam się awansować w rankingu.
4: Więcej informacji na Gra FM. Trwa uciążliwy remont torowiska na Skłodowskiej Kirii Wschodniej w Toruniu. Miejski Zakład Komunikacji przekazał, że przywrócenie ruchu kołowego planowane jest w najbliższą środę 3 czerwca, a dla tramwajów 8 czerwca od pierwszych porannych kursów. Ruch tramwajowy jest wstrzymany z dwóch powodów. Chodzi o wspomniane prace, ale drugą kwestią jest modernizacja w ciągu Kościuszki, gdzie trzeba ułożyć tak zwane przewiązki, by tramwaje mogły jeździć już po nowym, drugim torze.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Dzisiaj rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. O 9:00 maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do sesji mogą podejść tylko ci, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie zdawali matury w maju i uzyskali zgodę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wśród zdających są zarówno tegoroczni absolwenci, jak i osoby z wcześniejszych roczników. Egzaminy potrwają do 16 czerwca, a wyniki maturzyści poznają 8 lipca.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: To jest raport sportowy, zapraszam. Press Grupa Deweloperska Toruń wczoraj pokonała 52-38 GZ Stal Gorzów w Wielkopolskim. Torunianie pewnie wygrali z przeciwnikami, ale wcale nie był to dla nich tak łatwy mecz, jak mógłby wskazywać wynik. Liderzy spisali się bardzo dobrze, co skomentował po meczu ich menedżer.
8: Oczywiście każdy starał się jechać jak najlepiej, dokładać swoje punkty. Myślę, że tak, naprawdę to wszyscy dzisiaj zrobili to, czego się od nich oczekuje i to jest fajne.
4: Mówił Piotr Baron. Zmieniamy dyscyplinę. W dniu swoich 25. urodzin Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. W Paryżu polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
4: Dziś w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 23 albo 24 stopni w naszym mieście. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Niewykluczone, że parasole mogą się dzisiaj przydać, szczególnie po południu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: 1 czerwca, Dzień Dziecka, oczywiście, ale nie tylko.
3: W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj również Święto Bułki
0: oraz
3: i Dzień Mleka. Jest to idealne moje dziecięce połączenie, bo ja właśnie takie śniadanie jadałam, chodząc do przedszkola, bułkę na mleku.
0: I teraz już wiecie, po co taki zestaw świąt dzisiaj, żeby również dorośli poczuli się jak dzieci. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Piotr Kolszowski
3: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra na tej fali. Tak rozpoczynamy ten tydzień, ale rozpoczynamy przecież ten miesiąc również. Ostatni miesiąc roku szkolnego w ogóle i piękny czas przed nami. Tego się należy trzymać.
1: Widzę po tobie, że jesteś ciekawy, czy nam się też coś domyka w kosmosie.
0: Oczywiście,
1: otworzyłeś,
0: że
1: otworzyłeś się na te informacje.
0: Jestem także bardzo otwarty na
1: to. Będę miała dla ciebie parę newsów. Otóż to, 1 czerwca przychodzi nam w tym roku taki dzień, akurat tuż po niebieskiej pełni księżyca. Wczoraj ona była. Mocno dawała nam się we znaki. Nieprzespane noce, poczucie nadchodzących zmian. Tak było w weekend. A teraz wszechświat nie będzie pytał, czy jesteśmy gotowi. O nie, nie, zmiany są przed nami, one już mogą zaraz nastąpić. Zodiakalnemu wodnikowi dodatkowo uda się zażegnać jakiś konflikt. Gratuluję. A rybciom, no, naszym zodiakalnym, Olo,
0: tak?
1: Te zasłużą dzisiaj na prezent.
0: No i super!
1: No, w takim razie, Olo, widzisz, ja będę dzisiaj twoim prezentem. Aha. Cieszysz się?
0: Tak.
1: No to super.
0: Pewnie.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra. Tak się budzimy w ten poniedziałkowy ranek i za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej w ramach przebudzenia też warto przypomnieć wynik z wczoraj. 0-2 przegrywamy z Ukrainą na Tarczyńskiej arenie we Wrocławiu.
1: No ale po co to przypominać? No gdzie? No taki miły poniedziałkowy poranek był. Ja w ogóle bym o tym zapomniała. Nie chcę o tym myśleć. Chłopaki ładnie się prezentowali na boisku. Na szczęście wszyscy już chyba w miarę byli wypoczęci. Mhm. No ale no to widowisko no było średnie.
0: Ale Oliwia, no zawsze warto patrzeć na szklankę w połowie pełną, a nie pustą. Również po takiej porażce.
1: Czyli co, dostrzegasz jakieś plusy tego? No, nieładnego, niewygrania z Ukrainą. 2-0.
0: Że tak, oczywiście, że dostrzegam. Możemy się cieszyć na przykład, że nasi nie jadą za chwilę do Ameryki na mundial, bo wtedy dopiero mielibyśmy powody do obaw, że stresów w kolejnych dniach będzie co niemiara. A tak, pełen relaks, żadnych stresów.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. 2 dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Przed tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
13: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl. Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze tak od samego rana. W wyśmienitych humorach witamy was. No i mamy nadzieję, że dotarliście albo docieracie już powoli do pracy, ponieważ widziałam za naszymi oknami, a także podróżując do naszej redakcji dzisiaj rano, że sporo z was wybrało rowery na środek swojego transportu.
1: Ale swoje prywatne, przepraszam, czy miejskie?
0: O, widzisz, tutaj jest pytanie. Na razie widziałam więcej prywatnych, no ale możemy już powoli także korzystać z naszych rowerów miejskich.
1: Oczywiście dzisiaj ten oficjalny start, ale przed start taka demówka wystartowała już w piątek i w sobotę i w niedzielę też można było pojeździć. Zresztą mamy statystyki z tego pierwszego dnia, czyli z piątku. Było 248 rejestracji w systemie. 134 wypożyczenia. Tak wyglądał ten pierwszy dzień. No może jakieś furory nie ma tutaj z tymi liczbami, aczkolwiek jest to dobry początek.
0: Może jeszcze nie wszyscy pobrali aplikacje, nie wiedzą jeszcze co za ile. No wiem, że na początku trzeba zapłacić złotówkę.
1: Nie wszyscy później... może nauczyli się jeździć na rowerze jeszcze. A dokręcić te kółka boczne. A, dobra.
0: Powodzenia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Męskie granie, orkiestra i nareszcie. To już za nami pięknie wybrzmiało w Radiu Gra.
1: Poskakaliśmy, potańczyliśmy, tak samo jak Skacze i Tańczy. Kolejny wykonawca, który pojawi się już za chwilę na naszej antenie, Benson Boone i Mystical Magical. To już za chwilę w Radiu Gra.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
2: To wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w

0: szyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Vera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
1: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
2: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
3: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok. Toruń, Szosa Chełmińska 92.
4: Mrok. Znajdź swój cień. Słoneczny dzień.
5: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
11: Dziś w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 23 albo 24 stopni w naszym mieście. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Niewykluczone, że parasole mogą się dzisiaj przydać, szczególnie po południu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
12: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Radiu Gra o poranku, tak wam właśnie gramy. O 8 u nas oczywiście kolejne informacje z Torunia, ale też z kraju i ze świata. My tak trochę jeszcze wspominamy, trochę zdjęcia oglądamy, relacje z tego, co działo się w weekend podczas pikniku naukowego przed Młynem Wiedzy Naukowa Petarda. Kiedy to również była okazja do tego, aby z taką jedną z grup, z wycieczką wybrać się do Radia Gra, zasiąść przed mikrofonem i poopowiadać trochę, co się komu tylko podoba.
1: No i tego dnia także redakcję Radia Gra odwiedził Wojtek.
2: Dzień dobry, witam w Radiu Radio Gra. Pozdrawiam serdecznie cały Toruń i życzę bardzo dobrego poniedziałku. Pozdrawiam wszystkie dzieci z okazji Dnia Dziecka.
0: Ale, Wojtek to rezolutny chłopiec. Wiedział, że w poniedziałek idzie do szkoły. Wiedział, że czekają go lekcje. I nie zapomniał o swojej wychowawczyni.
2: Pani Ilona, pozdrawiam z studia Radio Gra. Pozdrawiam Wojtek.
3: Radio Gra. Hity.

0: dobre granie od samego rana. Do tego już za chwilę wracamy, bo teraz czas na kolejną dawkę najświeższych wiadomości. Za chwilę zajrzymy do naszego newsroomu, zobaczymy, nad czym pracują nasi dziennikarze.
1: A w kalendarzu przypominamy jeszcze, to tylko przed 8:00, pierwszy dzień czerwca. I oprócz tego, że Dzień Dziecka i wszystkie dzieci bardzo serdecznie pozdrawiamy, to chyba wszyscy już wchodzimy w taki trochę klimat przedwakacyjny. Bo jak już jest czerwiec w kalendarzu, to już pachnie wakacjami.
0: Uśmiechamy się do kalendarza i lecimy w stronę kolejnego raportu Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
5: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
11: Przed tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: W kalendarzu mamy poniedziałek, 1 czerwca, jest 8, czas na raport.
15: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na początek przenosimy się do Czarnowa, czyli na drogę krajową numer 80. To trasa między Toruniem a Bydgoszczą. Informowaliśmy Was już o nowym fotoradarze, który pojawił się w pobliżu szkoły. To jednak nie koniec działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości. W planach są chodniki wzdłuż krajowej 80. Przypomnijmy, to tam 3 lata temu w październiku doszło do tragicznego wypadku. Zginął 15-letni chłopiec.
16: Jeśli chodzi o chodniki zaplanowane w Czarnowie, to tutaj inwestycja już jest przygotowywana od strony formalnej, projektowej. Jesteśmy w ciągłych rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i na podstawie porozumienia między gminą a zarządcą drogi krajowej gmina jeszcze w tym roku przystąpi do projektowania odpowiednich odcinków. W ostatnich dniach dostaliśmy również potwierdzenie samego Ministerstwa Infrastruktury odnośnie tego, że na te inwestycje zostały zabezpieczone odpowiednie środki.
15: Mówił Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy na chwilę na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie dzisiaj rozpoczyna się rekrutacja na nowy rok akademicki. Przygotowano ponad 100 kierunków studiów dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją edukacyjną przygodę na toruńskiej uczelni. To są elektroniczne zapisy na studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite magisterskie. Dzisiaj 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Za nami z tej okazji specjalny piknik Naukowa Petarda przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Była to jubileuszowa 10. edycja tego wydarzenia, a impreza odbywała się pod naszym radiowym patronatem.
7: Co byś chciał robić, może tak?
13: Łowić na magnes w jeziorze, złapać coś dużego i jeszcze łowić wędką.
7: Okej, a tutaj kolega, jaki najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
17: Jak dla mnie, to bilet do Energylandii.
18: Wyjazd na Maltę.
7: Wyjazd na Maltę, proszę. To ci powiem, że masz takie życzenie, to ja nawet nie mam takich. A jak spędzisz w ogóle ten Dzień Dziecka? Już wiesz, coś planujesz, co byś chciała robić poza wyjazdem na Maltę?
18: Nie wiem.
7: Co, taki zamek czy taki statek, jak tutaj?
17: Taki zamek byłby bardzo
18: fajny. Taki statek też fajny by był.
7: Taki statek, super prezent, to prawda. A co będziecie robić w Dzień Dziecka? Co planujecie?
17: Bo nie będziemy się bawić, nie? Super.
15: Z uczestnikami pikniku rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Ponad 1000 osób nadal bierze udział w akcji dogaszania wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Strażacy mają nadzieję, że działania uda się zakończyć w tym tygodniu. Ogień, przypomnijmy, strawił około 300 hektarów lasu. Bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
19: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
15: Mówił Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Cały obszar patrolowany jest też z powietrza przy użyciu dronów.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Na początek Żużel Press. Grupa deweloperska Toruń wczoraj na Mota Arenie pokonała 52-38 GZ Stal Gorzów Wielkopolski. Lekkie powody do narzekania miał Mikkel Mikkelsen, ale Duńczyk powoli wraca do formy, do której przyzwyczaił nas w zeszłym sezonie.
20: Widać, przepracował ciężko czas, popróbował sobie troszkę coś innego i wyszło mu to na dobre.
15: Mówił menedżer Press Toruń Piotr Baron o występie Mikkelsena. Kolejny spotkanie już 21 czerwca. Na Moto Arenę przyjedzie wicemistrz Polski Motor Lublin. Teraz jeszcze piłka nożna i wczorajsza porażka polskich piłkarzy w towarzyskim meczu we Wrocławiu z Ukrainą. Ten pojedynek zakończył się 0-2. Towarzyskie pojedynki grali także wczoraj uczestnicy zbliżającego się mundialu. Brazylia pokonała aż 6-2 Panamę. Niemcy pokonali 4-0 Finlandię.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Sprawdźmy, co czeka nas dzisiaj w pogodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ma być maksymalnie do 24 stopni. Na niebie w ciągu dnia przeplatanka słońca i chmur, a parasole warto mieć dzisiaj pod ręką.
14: Drogie dzieci, małe i duże, wszystkiego najlepszego z okazji waszego i naszego święta też.
21: No i to są takie życzenia skierowane do wszystkich, bo każdy w sobie ma to dziecko, które jeszcze pamięta o tych marzeniach z dzieciństwa na przykład. Czy się udało je pospełniać? Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko pójdzie dobrze. Oliwia Ciszewska.
14: Piotr Kolszowski. Gramy.

0: dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gratach. Witamy się z tym tygodniem, z tym miesiącem, z czerwcem. I czym się witamy? Ostrzeżeniami.
1: Ostrzeżeniami przed burzą i intensywnymi opadami. To właśnie pojawiło się w komunikatach od IMGW. No niestety, tak naprawdę cała Polska musi spodziewać się tego, że pogoda się zepsuje.
0: Patrzę, że IMGW objął ostrzeżeniami, uwaga, województwa mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, podkarpackie. Przepraszam, czy zostały nam jeszcze jakieś województwa bez ostrzeżenia?
1: Kto chce jeszcze deszczu, kto chce jeszcze burzy? No ale muszę przyznać, że taka letnia burza jest naprawdę przyjemna.
0: Tak, pewnie. Ostrzeżenia, gwałtowne zjawiska pogodowe. Wiedz, że polskie lato jest tuż za rogiem.

0: hity pełne energii. Od samego rana w radiu gra pełna energii, tak, że była nasza Iga Świątek w weekend. No tak. Ale niestety tej energii nie wystarczyło do końca, aby wygrać ostatni pojedynek z Martą Kostiuk. No i niestety Iga odpadła z Rolanda Garrosa.
1: Ja powiedziałbym, Iga opuściła Rolanda Garrosa. Brzmi jak z jakiegoś romantyzmu.
0: Opuściła.
1: Możliwe, rzeczywiście. Ale tutaj są też pewne dobre informacje, tak myślę. Znaczy, może źle, że to się tak zbiegło w jednym czasie, ale jednak. No bo Iga wczoraj obchodziła swoje 25 urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat, Iga. Mam nadzieję, że była jakaś imprezka. No i co najważniejsze, urodzinowe tiramisu.
1: Mam nadzieję, że było. A ty, Iga, tyraj, misiu. Trochę bardziej, niestety, wygląda na to na korcie. Wszystko będzie dobrze, trzymamy kciuki, wszystko się poukłada. Zresztą chyba do takich wniosków sama Iga po meczu w wywiadzie dochodziła, więc będzie dobrze.
0: 100 lat.
2: Reklama.
3: Barbara?
2: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM w dobrych nastrojach. Pomimo pogody, która tak, no proszę bardzo, to trochę słońce było, to trochę deszczu, tutaj zrosi coś tego.
1: Śledzi ten poniedziałek, bym powiedziała.
0: Pogoda jak pod psem, można powiedzieć, taka psia pogoda, nie?
1: A trochę. Tych psów było w Toruniu wczoraj naprawdę dużo, takich długich psów, ponieważ odbył się Marsz Jamników na toruńskiej Starówce. Widziałam, że nawet psiarze, jamnikowi psiarze z całej Polski zjechali do nas, żeby pokazać swojego jamnika.
0: To wszystko było wczoraj, chociaż chodzą słuchy, że niektóre jamniki podobno jeszcze idą. Znaczy, odwłok widać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Milki, Just the Way You Are to już za nami w Radiu Gra.
1: A za chwilę pośpiewamy sobie Mój jest ten kawałek podłogi, bo to pojawi się na antenie Radia Gra.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń. Citroen.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów.

0: wystawie kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: Sprawdźmy, co czeka nas dzisiaj w pogodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ma być maksymalnie do 24 stopni. Na niebie w ciągu dnia przeplatanka słońca i chmur, a parasole warto mieć dzisiaj pod ręką.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: To jest Radio Gra.

dobre granie o poranku w Radiu Gra o 9. U nas oczywiście kolejne informacje. Będzie też trochę o pogodzie. Rekordów w pogodzie się nie spodziewajmy, ale no takie wyniki.

0: jakie wczoraj były w tym chodzeniu nad Warszawą, to dopiero były rekordy.
1: Oj tak, dosłownie nad Warszawą, ponieważ między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower była przewieszona taka lina, a na tej linie człowiek. 500 metrów przechodził między budynkami Jan Rus, który właśnie robi takie rzeczy również na co dzień.
0: No specjalizuje się w chodzeniu na wysokościach.
1: Tak, tak,
0: 180
1: tak.
0: metrów nad ziemią, no to hello, tu szapoba tutaj.
1: Ale czekaj, czekaj, ja tu zobaczyłam, że on był przyczepiony do
0: tej
1: liny.
0: Jak przyczepiony?
1: No przyczepiony.
0: Taki tutaj, taką taśmą dodatkową?
1: Właśnie.
0: A, to nie, to tak to by każdy przyszedł.

0: już bardzo blisko 9 na zegarze. Nie no, żartowaliśmy z tym wczorajszym wyczynem. Jednak chyba nie każdy by tak przeszedł. Zobaczyłem zdjęcia robione tam z góry i okej, dobra. Szanujemy.
1: A może?
0: 9 przed nami i kolejne informacje w raporcie. Będzie też trochę o pogodzie. Zostańcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Polski do MediaMarkt.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Mistrzowskie okazje w grze!
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Mamy poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka. Czas na raport Radia Gra.
9: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Radni przyjęli uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania miejskiego Torunia. Magistrat przekonuje, że nie ma planów dotyczących likwidacji targowiska miejskiego przy szosie chełmińskiej, w ten sposób dementując informacje, które pojawiały się ostatnio w przestrzeni publicznej.
10: Dziurę po terenie dawnego uniwersału, którą wszyscy mieszkańcy się interesują, nie mogą na nią patrzeć. Chcą tę przestrzeń przekształcić w nowoczesne centrum miasta i chcemy tam podjąć działania, aby w pewnych proporcjach wprowadzić funkcje mieszkaniowe, to właśnie plan ogólny, pokazując tę strefę wielofunkcyjną z mieszkaniówką wielorodzinną, nam to umożliwi. Skończymy plan miejscowy dla nowego centrum po Uniwersamie. Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku 2017 bodajże. W planie można realizować tam tylko usługi. To Rada będzie w przyszłości decydować, czy chcemy te usługi zmieniać na inne funkcje. Na razie takich zamiarów na pewno nie ma.
9: Mówiła Anna Stasiak, dyrektor miejskiej pracowni urbanistycznej w Toruniu. Zmieniamy temat. Dziś oficjalnie rusza nowy system roweru miejskiego, jednak już w piątek uruchomiono go testowo i właśnie wtedy odnotowano 248 rejestracji w systemie, 134 wypożyczenia. Tak właśnie prezentował się ten pierwszy dzień nowej odsłony miejskich jednośladów. Pierwszy rower został wypożyczony o godzinie 8.10 ze stacji przy toruńskiej Odnowie. A w nowym sezonie do dyspozycji użytkowników jest 250 nowoczesnych rowerów czwartej generacji, które można wypożyczyć na jednej z 60 stacji rozmieszczonych w kluczowych punktach miasta. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka. Z tej okazji w piernikowym miasteczku na Starówce odbędzie się impreza dla najmłodszych. To w godzinach od 16 do 19 w programie m.in. warsztaty, gry, zabawy i występy artystyczne.
11: Tradycyjnie już organizujemy warsztaty artystyczne, aby uświadomić rodzicom, dzieciom, rodzice są w tym wszystkim bardzo ważni, bo jednak ukierunkowują swoje dzieci, czym zajmuje się nasza instytucja, a jak wiadomo, to są zajęcia pozaszkolne, rozwijające talenty i zainteresowania. W związku z tym zaproponujemy bardzo dużo różnych, rozmaitych warsztatów artystycznych, gdzie dzieci będą się świetnie bawić, ale może przy okazji załapią bakcyla, bo nie ukrywam, zależy mi na tym, do 1 czerwca trwają zapisy do naszej instytucji. I liczę właśnie na obecność ludzi, bo może jak poznają, czym my się tak generalnie zajmujemy, to te dzieci jeszcze 1 czerwca można do nas zapisać.
9: Mówiła Renata Puzdrowska, dyrektor Domu Harcerza w Toruniu.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Powoli rozkręca się sezon urlopowy. Jeżeli planujecie wakacyjny wyjazd, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. To ważne, szczególnie dla osób, które stawiają na aktywny wypoczynek.
7: Sporty wodne, motorowodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas oraz na to, jak wygląda nasze życie, czyli na przykład, czy chorujemy przewlekle, jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania i wtedy jak najbardziej Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomoże nam w takich sytuacjach.
9: Tłumaczyła Małgorzata Trębska z Biura Ubezpieczeń w Skierniewicach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
9: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, ale uwaga, synoptycy ostrzegają przed możliwymi burzami. Te mogą występować dzisiaj od godziny 12. Miejscami mogą im towarzyszyć silne opady deszczu. Ostrzega Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a alert jest ważny do godziny 19.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
12: Dziś każdy może poczuć się dzieckiem. Ważne, żeby nikt o dzieciach dziś nie zapomniał, bo Dzień Dziecka w kalendarzu 1 czerwca.
8: Mam nadzieję, że Mariusz o nas nie zapomniał i da nam coś słodkiego z okazji Dnia Dziecka.
12: Patrzę na niego, tak dziecinnie się trochę zachowuje, więc chyba wpisuje się w klimat dzisiejszego święta. Zresztą my też tak mamy od rana. Dobrego dnia wam życzymy, dziecięcego takiego szczęśliwego.
8: I do usłyszenia już jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska.
12: Piotrek Olszowski, trzymajcie się, cześć.

0: Pet Shop Boys w Radiu Gra. Dzisiaj 1 czerwca, czy trzeba więcej mówić? Dzisiaj wszyscy świętujemy, bo przecież każdy jest dzieckiem swoich rodziców, Dzień Dziecka. Jeżeli macie w sobie chociaż odrobinę dziecięcej radości, no to dzisiaj jest idealny moment, żeby ją uwolnić. A jeżeli nie, to będziemy jej razem szukać. Zostańcie z nami, Radio Gra, Mariusz Pucyło. Witajcie, za chwilę Katy Perry.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
8: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
8: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
9: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy. Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
10: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lemmyślnikbud.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.

0: Vice i Tom Gregory, Never Let Me Down w Radiu Gra. Poniedziałek niektórych być może smuci, ale jak się pomyśli, że to bardzo krótki tydzień pracy, tylko 3-dniowy, a potem czeka nas czerwcówka, to od razu jesteśmy pocieszeni. Jaka pogoda w Toruniu w ten długi weekend? Już sprawdzamy. Czwartek ma być deszczowy, ale ciepły, do 24 stopni. Szanse na deszcz są bardzo duże. Piątek to 22 stopnie, też pochmurno, też może popadać. Dopiero sobota, bez ani jednej kropli, na termometrach będzie około 22 stopni i dużo słońca. W niedzielę wrócą opady, ale będzie ciepło, do 22-23 stopni. Tak to wygląda na dzisiaj, ale jak wiadomo, prognozy lubią się zmieniać. Ta na dzisiaj, już za chwilę, potem For the Cause.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kilogram. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl. Wakcji.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
2: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Europa już w Waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na Was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
1: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazję, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie. Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, ale uwaga, synoptycy ostrzegają przed możliwymi burzami. Te mogą występować dzisiaj od godziny 12. Miejscami mogą im towarzyszyć silne opady deszczu. Ostrzega Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a alert jest ważny do godziny 19.
9: To jest Radio Gra.
10: Oh boy. Yeah.

Fajna piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów. O to, że fajna, chyba nie będziemy się kłócić, a ludzie kłócą się o różne rzeczy. Czytam właśnie o tym, jak się pokłócili w Niemczech przy kładzeniu asfaltu na bawarskiej drodze. A pokłócili się o to, jak należy ten asfalt wałkować. To tak się pokłócili, że aż doszło między nimi do bójki, która skończyła się poważnymi obrażeniami dla jednego z nich. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci dołki kopie, czy jak to tam było. A w Polsce? W Polsce jest inaczej. W Polsce się nie kłócimy. W Polsce, jak jeden pracuje, to reszta patrzy.

0: Dzień dziecka. Obok Wigilii i urodzin chyba ulubiony dzień wszystkich dzieciaków to właśnie dzisiaj. 1 czerwca zbliża się, 10 będzie raport, a potem bletka i 2 dni.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.

0: Ci do Media Markt.
1: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
8: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady, koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Reklamie.
13: Zaczynamy raport o 10:00. Sprawdźmy, co nowego w naszym mieście, w Polsce i na świecie. No i oczywiście najnowszą prognozę pogody.
14: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. W dzisiejszych raportach wracamy do Czarnowa, czyli na Krajową 80 między Toruniem a Bydgoszczą. Przed weekendem informowaliśmy Was o nowym fotoradarze, który pojawił się w pobliżu szkoły. To jednak nie koniec działań, które mają poprawić bezpieczeństwo w tej okolicy. W planach są chodniki wzdłuż Krajowej 80. Przypomnijmy, to tam jesienią 3 lata temu doszło do tragicznego wypadku, gdzie zginął 15-letni chłopiec.
15: Dzielimy tutaj tą inwestycję na dwa etapy. To będzie etap, który już znalazł finansowanie w ministerstwie, od szkoły w Czarnowie w kierunku drogi wojewódzkiej prowadzącej do przeprawy promowej. Tam będzie też zaplanowane przejście dla pieszych pomiędzy przystankami. A drugi etap to jest również od szkoły w Czarnowie, ale w kierunku Torunia do miejsca, do przystanku autobusowych mniej więcej na wysokości ulicy Spacerowej. A więc z tego miejsca, które no, stało się też areną tragedii niedawnej.
14: Mówił Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławisz Wielka. Zmieniamy temat. Dziś na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczyna się rekrutacja na nowy rok akademicki. W ofercie jest ponad 100 kierunków studiów, a już 17 czerwca wystartuje egzaminacyjna sesja letnia na toruńskiej uczelni i potrwa ona do 30 czerwca. Nasz reporter Artur Stochla pojawił się w miasteczku uniwersyteckim.
16: No jestem na kierunku chemia, jestem drugi rok. Teraz będziemy zdawać, ja z Asią, bo to jest jedna kolewanka z medycznej też. Ja z Asią będziemy zdawać chemię nieorganiczną.
17: Okej, okay, ale to się tak uczycie naprawdę, żeby się nauczyć, czy według zasady 3Z?
18: Właśnie to zależy, jak komu wchodzi. Niestety materiału jest tak dużo, że trzeba się uczyć no tak na bieżąco, żeby ja tak powiem, nawet jak chce się odłożyć, to nie można odłożyć. Więc no, materiału jest bardzo dużo, ale chcemy to robić, nie? Chcemy to robić, chcemy się uczyć.
16: Na pewno.
17: Czyli co, nie chcecie mieć poprawki wrześniowej?
18: O, absolutnie nie, absolutnie nie.
14: A do rozmów ze studentami wrócimy jeszcze dzisiaj w naszych raportach.
19: Sport
2: w Radiu Gra.
14: Press Grupa Deweloperska Toruń wczoraj pokonała 52-38 Gazet Stal Gorzów Wielkopolski na Moto Arenie. Nasz dziennikarz Patryk Stec rozmawiał po tym pojedynku z menedżerem Torunian Piotrem Baronem.
4: Gdzieś bardziej patrzałem na wynik, później się przyjrzę temu, czy było trochę ścigania, ale na pewno był bardzo ciężki mecz z bardzo groźnym przeciwnikiem. Zresztą początek zawodów pokazali, że niezmiernie szybko i dobrze jadą na naszym torze. Potem trochę nasi chłopacy dociągnęli i było bardziej w porządku dla nas, więc myślę, że zawody jako takie udane.
14: Kolejne spotkanie już 21 czerwca. Na Moto Arenę przyjedzie wicemistrz Polski Motor Lublin. A już za godzinę w naszych raportach zajrzymy na otwartą w weekend trasę stormostową. W sobotę pierwsi kierowcy przejechali nowym odcinkiem od Dekerta do Placu Niepodległości.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Dziecko i osoba dorosła zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskiem. Na miejsce leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy zapewniają, że życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed burzami. Alert będzie ważny dzisiaj od godziny 12 do 19, a tym burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Do tego niewykluczony jest wiatr do 60 km na godzinę. Możliwy jest też drobny grad.
13: Dzień dobry po 10:00, Radio Gra, Mariusz Pucyło, witamy i pozdrawiamy ponownie. Co zagramy w tej godzinie? Będzie m.in. CC Catch, z nowości Wiktor Waligura, będzie też Lady Gaga, a na dobry początek Bledka zaśpiewa nam Dwa dni. Słuchamy. Daleko.

0: I Can't Lose My Heart Tonight i Sissy Catch, która w latach 80. skradła niejedno męskie serce. A ludzie to kradną różne rzeczy. Właśnie w Lesznie zatrzymano 33-letniego mężczyznę, uwaga, podejrzanego o serię nietypowych kradzieży. Co on tam podkradał? No, jak czytamy, jego łupem była głównie bielizna susząca się na balkonie. Konkretnie kradł bieliznę jednej pani z jednego balkonu. Zawsze tej samej pani. No, moim zdaniem to raczej kiepski sposób na okazanie zainteresowania.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Biedronka.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Dodajemy sobie mocy na poniedziałek, w czym pomagają hity pełne energii w Radiu Gra. To Magic System i Magic in the Air. Dzisiaj Dzień Dziecka, który w Toruniu świętujemy już od kilku dni, już od soboty. Różne atrakcje, różne uroczystości. A co dzisiaj? Uwaga, bo to będzie szybki przegląd, bo dzieje się tego dużo. Miejskie obchody Dnia Dziecka, czyli piknik przy Domu Harcerza na Placu Zabaw. Dziś także Dzień Dziecka w Kulturalnym Hubie, spektakl Śpiąca Królewna w Baju Pomorskim, Lokomotywa w Bibliotece, zaprasza Biblioteka Społeczna Dwór Artusa, festyn z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej numer 15, ale to wszystko to też nie koniec, bo czekają nas jeszcze atrakcje w najbliższą sobotę. Ale do tego wrócimy później, a to już zapowiadany Wiktor Waligura.

0: gdyby ktoś zapytał, czy muzyka pomaga w pracy, to odpowiedź jest tylko jedna. Odpowiedź brzmi tak, pomaga. Odpowiednia muzyka poprawia nastrój, redukuje stres, zwiększa koncentrację, stymuluje wydzielanie dopaminy, a to przekłada się na wyższą produktywność. Także wszyscy szefowie powinni zadbać o to, żeby w pracy brzmiało Radio Gra. U nas za chwilę Ann Winsborne, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
7: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
7: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
15: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
16: Po reklamie.
17: Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed burzami. Alert będzie ważny dzisiaj od godziny 12 do 19, a tym burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Do tego niewykluczony jest wiatr do 60 km na godzinę. Możliwy jest też drobny grad.
18: Słuchasz Radia Gra.

Abrakadabra, czary mary i rower miejski znowu działa. Co prawda można było testowo już z niego korzystać od weekendu, od piątku, ale dzisiaj rusza oficjalnie. Do dyspozycji mamy 250 rowerów czwartej generacji, które można wypożyczyć na jednej z 60 stacji. Tak, to już dzisiaj. Gdyby komuś brakowało środka lokomocji, autobus się spóźniał albo samochód nawalił, to można skorzystać z miejskiego roweru. Tu Radio Gra, u nas wspomnienie polskich lat 80., czyli Franek Kimono. Nie, nie.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości, w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: Po reklamie.
16: Dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, mamy 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody. Chwilę później zespół Bon Jovi, It's My Life.
17: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek temat drogowy. Pierwsi kierowcy w weekend przejechali otwartym odcinkiem trasy Staromostowej od Dekerta do Placu Niepodległości koło Targowiska Miejskiego. To inwestycja za ponad 18 milionów złotych.
18: Ukończony jest odcinek trasy Staromostowej, długości około 460 metrów. Mamy tutaj wykonane nowe jezdnie, nowe skrzyżowanie typu rondo w środku odcinka, chodniki, ścieżki rowerowe po obu stronach, parkingi, oczywiście też jest przebudowana cała infrastruktura podziemna. Prace wykonano zgodnie z planowanym terminem. Termin ten oczywiście został wydłużony ze względu na zmianę koncepcji, która została wprowadzona, ale zasadniczo termin planowany został dochowany.
17: Mówił Wojciech Krajewski, kierownik budowy. Zmieniamy temat. Jeszcze przez kilka dni ma potrwać remont torowiska na Skłodowskiej Kirii Wschodniej w Toruniu. Miejski Zakład Komunikacji przekazał, że przywrócenie ruchu kołowego planowane jest w najbliższą środę, 3 czerwca, a dla tramwajów 8 czerwca od pierwszych porannych kursów. Ruch tramwajowy jest wstrzymany z dwóch powodów. torów, chodzi o wspomniane prace, ale drugą kwestią jest modernizacja torowiska w ciągu Kościuszki, gdzie trzeba ułożyć tak zwane przewiązki, by tramwaje mogły jeździć już po nowym, drugim torze. Więcej informacji na Gra FM. Dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka. Z tej okazji w weekend odbyła się 10. jubileuszowa edycja pikniku Naukowa Petarda przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Impreza odbywała się pod naszym radiowym patronatem. Nie mogło więc zabraknąć tam naszego reportera.
0: Dużo szczęścia, dużo prezentów, dużo cukrów, dużo uśmiechów, szczęścia, żeby ten dzień był z rodziną.
1: A taki prezent, jaki byś chciała najbardziej dostać z okazji Dnia Dziecka, to co by to było?
0: Może jakieś Lego.
1: Co będziesz robić z okazji Dnia Dziecka? Czy masz jakieś plany?
0: No ja albo będę u mojej cioci w Toruniu.
1: Na pewno będzie was słyszało dużo dzieci. Czego byście życzyli dzieciom z okazji Dnia Dziecka?
19: Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim szczęścia i pomyślności, żeby dzieci spełniały marzenia wszystkie.
20: Wszystkiego najlepszego dla innych dzieci i dużo słodyczy.
17: Z uczestnikami pikniku rozmawiał nasz reporter Artur Stochla, a w ramach imprezy odbył się także dzień otwarty w Radiu Gra. Relacje znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. A o tym, co dziś dzieje się w Toruniu z okazji Dnia Dziecka, będziemy wam jeszcze sporo mówić w naszych kolejnych raportach.
21: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Załogi wodnych karetek rozpoczynają dziś dyżury na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Podobnie jak w poprzednich latach, swoje bazy mają w czterech miejscach.
22: Poczynając od północy Sztynorc, Jezioro Sztynorskie, Giżycko nad Jeziorem Niegocin, Ryn, Jezioro Ryńskie oraz miejscowość Kamień nad Jeziorem Bełdany. Jak taką karetkę wezwać? Tak samo jak karetkę kołową w przypadku nagłego zdarzenia, gdy osoba potrzebuje pomocy, oczywiście numer alarmowy 112 oraz numery ratunkowe alarmowe nad wodą 984 i 601-100-100.
17: Mówił Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziś w pogodzie w Toruniu może być bardzo dynamicznie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to będzie maksymalnie do 23 stopni. Na niebie raz słońce, raz chmury, ale od 12 prognozowane są burze. Do tego silne opady deszczu i możliwy jest także silny wiatr. Przed tym ostrzega Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ten alert jest ważny do godziny 19. Uważajcie.
16: Jak wam mija ten poniedziałek? Przypomnę, dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka. Jak wiadomo, dzieci nie przejmują się drobiazgami, więc weźmy z nich przykład i niech poniedziałek nie będzie dla nas żadną przeszkodą. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Dzień dobry po 11. To już Bon Jovi, It's My Life.

0: się spełni. Zespół Kombi. Może ktoś śni i marzy o wyprawie do Chorwacji. No to są dobre wiadomości. Pociąg do Chorwacji wraca w tym miesiącu. Jeszcze nie teraz, dopiero jak się skończy rok szkolny. 26 czerwca powróci Adriatic Express. Będzie kursował do końca sierpnia i to aż 6 razy w tygodniu. W drodze do stacji docelowej, czyli chorwackiej Rijeki, skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Myślę, że to naprawdę może ucieszyć wiele osób, choć jak się ma wakacje, jak się ma urlop, to żeby fajnie spędzić czas, wystarczy wsiąść do pociągu byle jakiego.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
5: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i Moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
6: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

Unstoppable i Sia w Radiu Gra. Kilka chwil temu wjechał temat kolejowy, no to kontynuujemy. Już od 27 czerwca będzie okazja korzystać z bezpośrednich, sezonowych połączeń kolejowych do najpopularniejszych miejscówek wypoczynkowych nad morzem i w Borach Tucholskich. Właśnie Urząd Marszałkowski w Toruniu zapowiedział uruchomienie pociągów Latarnik, Rybitwa i Borsuk. Latarnik pojedzie na Hel, Borsuk w Bory Tucholskie, a Rybitwa do Kołobrzegu. No to już można planować takie przyjemne wypady, a my przyjemnie gramy teraz z Bibi Rexa i Faithless.

0: Ania Dąbrowska zadebiutowała w programie Idol, w którym zajęła dopiero 8 miejsce. Jak słychać, to w ogóle nic nie znaczy. Ania Dąbrowska za nami, a przed nami jeszcze do 12. Między innymi Eric Carmen, czyli piosenka z filmu Dirty Dancing. Będzie też Kasia Cerekwicka.
1: Reklama. Już jest nowa gazetka Trimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na trimpex.pl.
2: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
6: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Dziś w pogodzie w Toruniu może być bardzo dynamicznie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to będzie maksymalnie do 23 stopni. Na niebie raz słońce, raz chmury, ale od 12 prognozowane są burze. Do tego silne opady deszczu i możliwy jest także silny wiatr. Przed tym ostrzega Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ten alert jest ważny do godziny 19. Uważajcie.
12: To jest Radio Gra.

0: Asia Cerekwicka nie tak dawno została mamą. Gratulujemy, a skoro jesteśmy przy temacie urodzin, to o tym, kto ma dzisiaj urodziny, mniej więcej o 12:20. Punktualnie w samo południe najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
4: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20:30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Po reklamie.
0: Jest 12:00. Pora sprawdzić najświeższe wiadomości. Czas na najnowszy raport i prognozę pogody. Chwilę później Andy Dusty Zakaria.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Toruński rower miejski wraca na ulicę. Za nami testowy weekend, a dzisiaj, 1 czerwca, oficjalnie rusza nowy sezon. O tym więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Do dyspozycji mieszkańców i turystów jest 250 nowoczesnych rowerów dostępnych na 60 stacjach. Działają one w systemie Scan and Ride. Jak zapewniają drogowcy, rower wypożyczymy w kilka sekund przez aplikację. Nowy operator będzie obsługiwać system do 2028 roku. Obecny sezon potrwa do końca listopada.
13: I tymi rowerami możemy także kręcić kilometry dla Torunia w ramach walki o tytuł rowerowej stolicy Polski.
14: Tak, tradycyjna rywalizacja rusza dzisiaj. Torunianie mogą przez cały miesiąc zbierać kilometry na rzecz naszego miasta, korzystając z bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta. W zeszłym roku nasi mieszkańcy przejechali ponad 152 tysiące kilometrów. Niestety dało nam to jedynie 31 miejsce w kraju. Ale kto wie, może w tym roku uda nam się awansować w rankingu.
1: Dzieje się na drogach.
13: Mamy informacje od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Zakończyły się prace torowe na rondzie honorowych dawców krwi. Przejazd przez to rondo jest więc możliwy dla kierowców we wszystkich kierunkach. Ruch odbywa się po jednym pasie. Przypomnijmy, że MZK remontuje jednocześnie dwa torowiska w okolicach Konstytucji 3 Maja oraz Kościuszki. Jeszcze przez kilka dni remontowany będzie także przejazd drogowo-kolejowy na skrzyżowaniu wschodniej i Skłodowskiej Kirii.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
13: Dzisiaj 1 czerwca, dzień Dzień Dziecka. Wiele wydarzeń dla najmłodszych odbyło się w ubiegły weekend, ale i dziś można spędzić czas w wielu punktach miasta. Od 16 do 19 zaplanowano warsztaty plastyczne i kreatywne w kulturalnym hubie bydgoskiego przedmieścia. Od 12 do 14 na bezpłatne warsztaty zaprasza galeria i ośrodek plastycznej twórczości dziecka. Od 16 będzie świętować się przedszkole miejskie numer 7, w planie animacje, malowanie twarzy, quizy. Jeśli pogoda pozwoli, miejskie obchody Dnia Dziecka w piernikowym miasteczku na Starówce wystartują o 16. Pełen harmonogram wszystkich wydarzeń publikujemy na Gra FM. Na naszej stronie internetowej nie brakuje także zdjęć i relacji z naukowej petardy. Ten piknik odbył się przy Młynie Wiedzy w Toruniu w ubiegłą sobotę. Na miejscu był także nasz reporter Artur Stochla.
15: Byliśmy w Jelicie.
16: I jak ci się podobało w tym Jelicie?
15: Fajnie.
16: Jak jest w środku?
15: Tak dziwnie trochę.
16: Ale coś tam w środku widziałeś? Coś tam było? Jak to wygląda?
15: Było. No było na przykład, nie pamiętam już niektórych rzeczy jak się nazywało, ale były na przykład takie jakby w Jelicie takie coś zwisające, takie jakby takie kulki.
17: Jesteśmy tu trzeci rok, jest z każdym rokiem coraz nowe atrakcje. Ogólnie nam się bardzo podoba.
13: W trakcie naukowej petardy można było także zwiedzać siedzibę Radia Gra. Jak bawili się nasi słuchacze podczas tego dnia otwartego, zajrzyjcie na radiowego Facebooka. A teraz w raporcie informacje z kraju. Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca. Skorzystają z niego osoby, które od lat palą papierosy.
18: Prawo do tych badań będą mieć osoby, które skończyły 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo od 10 lat dwie paczki dziennie. Nowy program bezpłatnych badań może ruszyć jeszcze przed wakacjami. Jak ustaliłem, szczegóły są już uzgodnione z lekarzami. Badanie ma trwać 10 minut i będzie polegać na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
13: Mówił Michał Dobrołowicz.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: 20 stopni mogą pokazać w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Dzisiaj może pokropić, lepiej mieć przy sobie parasol. IMGW nie wyklucza także burzy, która może przejść przez nasz region. To ostrzeżenie meteo będzie ważne do godziny 19. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, to wszyscy wiemy, pozdrawiamy wszystkich dzieci i wszystkich, którzy dziećmi ciągle się czują, a imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, Konrad, Pamela i Justyn. Też pozdrawiamy i gramy dalej na dobry początek tej godziny. Andy Dust i Zakaria, Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie, dzięki, że jesteście z nami.

0: Tu Radio Gra, dzisiaj 1 czerwca. Kto urodził się w dniu dziecka? A proszę bardzo, mamy dzisiaj 100. rocznicę urodzin Marilyn Monroe. Urodziła się w roku 1926. Legenda kina Marilyn Monroe. Dzisiaj 100. rocznica jej urodzin. 89 lat kończy nie mniej legendarny amerykański aktor Morgan Freeman. 73 lata świętuje Dorota Stalińska.
1: Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie straci.
0: 58. Jason Donovan. Dziś urodziny ma także niemiecka supermodelka Heidi Klum, znana m.in. z organizowania świetnych przyjęć na Halloween. Heidi Klum ma dzisiaj 54. urodziny, a o charakterze dziś urodzonych horoskop pisze tak. Ich niezaprzeczalną zaletą jest bystrość umysłu. Poza tym są ogromnie towarzyscy i chętnie działają na rzecz innych osób. Wadą bez wątpienia jest próżność. Wielu dziś urodzonych uważa siebie za pępek świata. Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich, którzy przyszli na świat 1 czerwca. Za chwilę w prezencie Roxana Węgiel.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Pointer Sisters w Radiu Gra dzisiaj. 1 czerwca chyba warto przypomnieć, jakie jeszcze atrakcje na Dzień Dziecka czekają nas właśnie dzisiaj. Już rozpoczęły się warsztaty plastyczne organizowane przez Galerię i Ośrodek Plastyczny Twórczości Dziecka. Potem od 16 miejskie obchody Dnia Dziecka w Piernikowym Miasteczku, występy, konkursy i warsztaty. Od 16 także Dzień Dziecka w kulturalnym hubie Bydgoskiego Przedmieścia. Warsztaty origami, plastyczne i kreatywne. 17:30 lokomotywa w bibliotece, czyli wspólne czytanie i warsztaty plastyczne organizowane przez Dwór Artusa i Bibliotekę Społeczną. To i tak tylko część tego wszystkiego, co z okazji 1 czerwca dzieje się w Toruniu. No nic, tylko korzystać dzisiaj. Dzieci na pewno nie będą się nudzić.

0: ty pełny energii w Radiu Gra, to była Ina i Love, a ja tu tylko na chwilkę, żeby powiedzieć, że za chwilę fajna polska piosenka Smolasty i Doda, Nim zajdzie słońce.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: 20 stopni mogą pokazać w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Dzisiaj może pokropić, lepiej mieć przy sobie parasol. IMGW nie wyklucza także burzy, która może przejść przez nasz region. To ostrzeżenie meteo będzie ważne do godziny 19. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
13: To jest Radio

0: personal.
1: Nice to meet you, Miles Smith w Radiu Gra. Dzisiaj 1 czerwca, dzisiaj oczywiście Dzień Dziecka, ale nie tylko. Dzisiaj mamy dzień bez alkoholu, mamy dzisiaj Dzień Mleka, mamy dzisiaj Święto Bułki i mamy także Światowy Dzień Rodziców. Jak się tak zastanowić, to wszystkie te święta do siebie pasują. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, życzę udanego poniedziałku, udanej reszty dnia, udanego Dnia Dziecka i słyszymy się jutro we wtorek po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: mama.
1: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Jak zakupy nie tylko

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To poniedziałek, 1 czerwca. Czas na najświeższy raport Radia Gra.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Do 19 będzie ważne ostrzeżenie meteo wydane przez IMGW dotyczące burz, które mogą przejść przez Toruń i powiat. We wschodniej części naszego województwa burzom mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 30 mm. Lokalnie może powiać się z prędkością do 60 km na godzinę, niewykluczony także grad. Kolejne burzowe alerty dla naszego regionu mogą zostać wydane w najbliższą środę.
10: Dzieje się na drogach.
9: Trasa Staromostowa w Toruniu jest już przejezdna. Drogowcy otworzyli dla ruchu odcinek nowej drogi między Dekerta i Biurowcem, a okolicami kina, czyli Placem Niepodległości. Ta ulica ma pół kilometra. Powstały dwa nowe skrzyżowania obok Gałczyńskiego i Targowiska. Można korzystać z nowych chodników, ścieżki rowerowej, wyznaczono nowe przejścia dla pieszych. Prace kosztowały 18 milionów złotych. Przenosimy się do Czarnowa, czyli na drogę krajową numer 80 między Toruniem a Bydgoszczą. Przy tej trasie w ostatnich dniach pojawił się nowy fotoradar, ale to nie koniec działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości w powiecie toruńskim. W planach są nowe chodniki wzdłuż krajowej 80.
11: W samym Czernowie stosunkowo niedawno oddaliśmy bardzo ważną inwestycję drogową. Tutaj zarówno droga wybudowana z funduszu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powstała, ale także ścieżka rowerowa, która jest kontynuacją tej ścieżki rowerowej od samego Torunia. Ona już, można powiedzieć, że w praktyce dochodzi do samego Czarnowa, więc do tej miejscowości, która jest ostatnią miejscowością przed, na terenie gminy Złość Wielka, przed Bydgoszczą. Tutaj nie ukrywam, że trwają intensywne rozmowy i z zarządcą drogi, co potwierdza też fakt tej planowanej budowy chodnika, ale w praktyce to będzie ścieżka pieszo-rowerowa.
9: Mówił nam wójt gminy Zławieś Wielka Marcin Swaczyna.
10: Sport w Radiu Gra.
9: Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała wczoraj w żużlowej PGE Ekstralidze 52-38 GZ Stal Gorzów Wielkopolski. 12 punktów na Moto Arenie zdobył Emil Sejfudinow, po 10 przywieźli Patryk Dudek i Robert Lambert. 8 to dorobek Mikela Mikkelsena. Co po meczu mówił ten zawodnik aniołów?
12: I'm happy that we got the win.
9: Jestem zadowolony, że mamy zwycięstwo, ale nie jestem zadowolony ze swojego występu. Nie jestem zadowolony z prędkości. W jednym biegu czuję się trochę jak w zeszłym roku, w drugim gorzej. Oczywiście włożyliśmy dużo pracy. Dzisiaj miałem nowy silnik, który działa lepiej. Trudno powiedzieć dokładnie, co się dzieje i co mogę zrobić lepiej. Tor jest trochę inny niż w zeszłym roku. Kolejne spotkanie na Moto Arenie 21 czerwca. Do Torunia przyjedzie wicemistrz Polski Motor Lublin. A wcześniej anioły z Torunia zmierzą się 12 czerwca na wyjeździe z Unią Leszno.
10: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
9: Jeszcze w czerwcu w Polsce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodu. Jednym z kluczowych elementów, na który powinni zwrócić uwagę wszyscy kierowcy, jest apteczka samochodowa. Za jej brak może nam grozić mandat w wysokości nawet 3000 zł. W przypadku kontroli drogowej funkcjonariusz może poprosić o okazanie apteczki oraz sprawdzić jej zawartość. Posiadanie apteczki to nie tylko za chwilę wymóg prawny, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. W sytuacji wypadku lub nagłego zdarzenia drogowego, szybki dostęp do podstawowych środków opatrunkowych może uratować życie lub zdrowie. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, to pochmurny dzień w Toruniu, chociaż późnym popołudniem może się w mieście przejaśniać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 20 stopni. Jutro i pojutrze będzie cieplej niż diś. Spodziewajmy się nawet 25-26 kresek.
8: Dziś w Toruniu, jak słyszymy, pochmurno, może deszczowo, a nawet burzowo, ale bez względu na pogodę mam nadzieję, że uśmiech nie znika dzisiaj z dziecięcych buziek. Mariusz Składanowski, dzień dobry, witam serdecznie w tym wyjątkowym dniu. Już teraz Brave, a później Dawid Podsiadło.

0: Dany Tokio w Radio Gra. Jeżeli czujecie lekką senność i znużenie, to pewnie nie tylko wpływ pogody, ale i efekt niezwykle intensywnego weekendu. Było i sportowo, a emocje po meczu żużlowców jeszcze pewnie się w nas kotłują. Fani teatru rozkoszują się kontaktem, a w sobotę, mam nadzieję, rozerwała nas naukowa petarda. Było intensywnie, naukowo właśnie i rozrywkowo, a nam w Radio Gra było niezmiernie miło gościć was, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, w naszych skromnych progach. Myślę, że do tego pomysłu będziemy częściej wracać. A za chwilę na antenie Radia Gra powrócą hity od Taylor Swift i ATC.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: ATC Around the World, dookoła świata, ale i w Toruniu. Dziś wszem i wobec przypominamy, że mamy Dzień Dziecka. Z tej okazji sami bohaterowie dnia życzą
1: wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, żeby prezenty były najlepsze. Zdecydowanie.
2: Najważniejsze, żebyśmy byli z rodziną na Dzień Dziecka.
3: Dużo, dużo zdrowia i szczęścia.
4: Ja myślę, żeby każdy dostał coś miłego i był z rodziną.
5: Ja bym chciał, żeby każdy był z rodziną, fajnie spędzał czas i żeby każdy dostał jakiś swój wymarzony prezent.
0: Proszę, już w tym wieku, a wiedzą, co w życiu najważniejsze. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. A w Radio Gra już teraz Kaigo, Save My Love.
6: Radio Gra.

0: Kylie Minogue on a Night Like This w Radiu Gra. Iga Świątek już poza turniejem Rolanda Garrosa, ale mamy jeszcze jedną reprezentantkę, która rozpoczęła już pojedynek z francuską Diane Parry. Mocno trzymamy kciuki, będziemy zaglądać na tamtejsze korty. A w Radiu Gra za chwilę The Weeknd, a później Oscar Sims.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
11: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
16: Po reklamie.
17: Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, to pochmurny dzień w Toruniu, chociaż późnym popołudniem może się w mieście przejaśniać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 20 stopni. Jutro i pojutrze będzie cieplej niż dziś. Spodziewajmy się nawet 25-26 kresek.

0: mrozu jak nie my, to kto w Radiu Gra? Po raz kolejny pozdrawiamy wszystkie dzieciaki, ale także kierowców, którzy od dłuższego czasu zmagają się z różnego rodzaju utrudnieniami i remontami. I to ważna informacja a propos remontu na skrzyżowaniu Skłodowskiej, Kili i Wschodniej. Ruch drogowy ma być przywrócony w tym miejscu w środę wieczorem, natomiast tramwajowy dopiero za tydzień, 8 czerwca, od pierwszych porannych kursów. A u nas zgodnie z planem już za chwilę wystartuje kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
14: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
16: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jest 14, to poniedziałek, 1 czerwca. W Radiu Gra czas na raport z Torunia, kraju i świata.
18: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Wystartował nowy sezon toruńskiego roweru miejskiego. Samoobsługowe wypożyczalnie zostały zainstalowane przez nowego operatora, firmę Next Bike Polska. Umowa będzie ważna do 2028 roku. Do dyspozycji mieszkańców 250 nowoczesnych rowerów na 60 stacjach. Zaglądamy w cennik. Za wypożyczenie roweru na 15 minut trzeba zapłacić złotówkę. Jeżeli będziemy jeździć godzinę, zapłacimy 3 zł, 2 godziny 7 zł. Opłata inicjalna wynosi 20 zł, a całodobowa taryfa turystyczna 17 zł.
1: O tym się mówi w Toruniu.
18: Radni przyjęli uchwałę dotyczącą planu ogólnego Torunia. To dokument, który porządkuje przestrzeń miasta, wskazuje tereny, na przykład gdzie mogą powstać nowe bloki, a gdzie nie. Część radnych opozycji zwróciła uwagę, że nowy plan nie wyklucza możliwości powstania mieszkań na terenie, gdzie działa targowisko miejskie przy szosie chełmińskiej. Magistrat uspokaja: nie było, nie ma, nie będzie decyzji o likwidacji rynku. Handlarze są jednak zaniepokojeni, a rozmawiał z nimi nasz reporter Artur Stochla.
19: Tu jesteśmy z kolegą już od 30 lat, że prędzej czy później, ale na pewno prędzej zamkną nas tutaj. Spowodują tak, że my sami pójdziemy stąd. Zobacz pan, czy tu młodzi ludzie handlują. Zostaliśmy my, stara elita. O co tu chodzi? Malutki parking, który tu jest? Nawet my nie mamy gdzie samochodów postawić. My też mamy płacić za parking. Ja przyjadę samochodem i muszę uciekać z nim.
20: A czy spadek sprzedażowy jest bardzo duży? A tym bardziej, że tutaj nie przybywa nowych sprzedawców. Od tam 10-15 lat nie ma wcale. Nie? Ci sami sprzedawcy cały czas są i ten sprzedawcy ten starzeją się i ten odchodzą. A nowi niestety nie przybywa. No to jak widać. Nie? A to też się rozkłada właśnie na dochód, jaki jest. Nie ma zysku, nie ma sprzedawców.
18: Urzędnicy tłumaczą, że nowe mieszkania owszem, być może powstaną, ale obok targowiska, na terenie po dawnym Uniwersamie.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
18: Dom harcerza zaprasza do piernikowego miasteczka. Na placu zabaw na toruńskiej Starówce będziemy dzisiaj wspólnie świętować Dzień Dziecka. W programie warsztaty, gry, zabawy. Impreza wystartuje o 16:00, potrwa do 19:00.
21: Będą warsztaty artystyczne, rozmaite, kolorowy świat zwierząt, kolorowe owady, witraże będzie można robić, naszyjniki. Będzie serce do podróży, taki temat też plastyczny. Czytanie na trawie, także wszystkich, którzy będą chcieli położyć się na kocyku i posłuchać, bardzo zachęcam. No to, co jest modne już od dłuższego czasu, czyli roboty i Lego, tego nie może u nas zabraknąć, symultana szachowa.
18: Zapraszała Renata Puzdorowska, dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej Dom Harcerza. A teraz w raporcie informacje z kraju. Nawet dożywocie grozi mężczyźnie zatrzymanemu w zeszłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów MESCO, produkującej elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Mężczyzna trafił do aresztu.
22: Ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do MESCO. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa.
18: Mówił Krzysztof Zasada.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
18: Do godziny 19:00 będą w Toruniu i powiecie ważne alerty meteo dotyczące burz. Może popadać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika dzisiaj są obojętne. Termometry pokazały 20 stopni i cieplej już nie będzie. We wtorek i w środę możemy jednak spodziewać się nawet 25-26 kresek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Kolejne wiadomości za niecałą godzinę. Ważna informacja dla fanów tenisa. Mecz Mai Chwalińskiej z Diane Parry w czwartej rundzie turnieju Rolanda Garrosa rozpocznie się dopiero za kilka minut. A teraz w radiu gra Alex Warren, później Jerry Halliwell oraz Daddy Yankee.

0: Radio Gra. Radośnie, bo to Dzień Dziecka, ale już w weekend w Toruniu odbywało się mnóstwo pikników i imprez dla najmłodszych. Także naukowa petarda z młynem wiedzy. To było niezapomniane doświadczenie. A my, jako Radio Gra, mieliśmy przyjemność gościć w naszej siedzibie nasze słuchaczki i naszych słuchaczy, którzy przy okazji mieli możliwość zmierzyć się z naszymi codziennymi obowiązkami. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Pogoda 30 maja. Dzisiaj w Toruniu ma być maksymalnie do 24 stopni Celsjusza.
2: Natomiast utrzyma się silniejszy wiatr. Ciśnienie atmosferyczne może spadać.
3: Temperatury w najcieplejszym momencie dnia wskażą do 22 stopni.
4: Jutro w naszym mieście może być nieco chłodniej.
0: A tak pięknie zaprezentowali się Marysia, Zosia, Michał. Jak słychać, doskonale sobie poradzili.
5: Reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: W serwisie Radio Gra Polecę oczywiście przypominamy, że dziś Dzień Dziecka, w wielu jeszcze miejscach atrakcje związane z tym wydarzeniem, ale dziś swoje święto ma także Mediateka w Młynach, świętująca trzecie urodziny. Gorąco pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzenia tego szczególnego miejsca. Dziś zaprasza także Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędkę imienia Każdego Człowieka na specjalny Dzień Dziecka z wędką. Od godziny 16 do 19 wstęp całkowicie wolny, a w programie pokazy Straży Pożarnej, animacje, konkursy, zabawy i poczęstunek. I miejmy tylko nadzieję, że pogoda nam tego nie zepsuje. Także zaproszenie do klubu Odnowa na 18, gdzie dziś wielka dogrywka na małej scenie. Czerwcowy slam poetycki Odnowa to finałowa dogrywka eliminacji do Mistrzostw Polski Slamu Poetyckiego. Dziś poznamy reprezentację Torunia.
1: Poleca Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Natasza Bedding, Filthy Unwritten w Radio Gra, za to złotymi zgłoskami w historii toruńskiego samorządu studenckiego UMK zapisała się ta ekipa, która rządziła nim przez ostatnie lata pod kierownictwem Marty Kuty. Marto, gratulujemy. No a nowej przewodniczącej samorządu Zuzie Maciejewskiej życzymy wielu, wielu sukcesów. W Radio Gra po przerwie Bonnie Tyler, a później Enrique Iglesias.
1: Już jest nowa gazetka Trimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kilogram. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na trimpex.pl.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Przed tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
5: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Do godziny 19 będą w Toruniu i powiecie ważne alerty meteo dotyczące burz. Może popadać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika dzisiaj są obojętne. Termometry pokazały 20 stopni i cieplej już nie będzie. We wtorek i w środę możemy jednak spodziewać się nawet 25-26 kresek.
12: To jest Radio Gra.

Enrique Iglesias i Pitbull w anielskim Toruniu. Nieprzypadkowo o aniołach mowa, bo kolejny, tym razem Lenek, pojawił się przy ulicy Wielkie Garbary 14 i dzierży olbrzymią gałkę lodów, nawet chyba kilka. Wafelko, no tak, sezon lodowy rozkręca się na dobre. A w radiu gra kolejne hity: Urszula, Niebo dla Ciebie, a później klasyka od Dire Straits, Walk of Life.

0: Iga Świątek już poza turniejem, ale dokładnie w tym momencie rozpoczął się pojedynek Mai Chwalińskiej. Maj za nami, Maja na korcie przed nami, Diane Parry. 40 do 15 początek serwuje nasza zawodniczka. Będziemy się przyglądać temu, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa. A już za chwilę raport w radiu gra ten o 15.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
2: Po reklamie.
0: Już 15 na zegarach, a w Radiu Gra czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
17: Trasa Staromostowa w Toruniu jest już przejezdna i od tego tematu rozpoczynamy popołudniowy raport. Michał Mrozek, dzień dobry. Drogowcy otworzyli dla ruchu odcinek nowej drogi między Dekerta a okolicami kina, czyli Placem Niepodległości. Ta ulica ma 0,5 km, powstały 2 nowe skrzyżowania obok Gałczyńskiego i Targowiska. Trasa była gotowa kilka tygodni temu, ale na inauguracyjny przejazd trzeba było poczekać.
18: Trasa Staromostowa, ta ulica została zakończona na początku maja, jednak cały czas mogliśmy sobie zadawać pytanie, dlaczego ta ulica nie jest udostępniona dla ruchu. Otóż brakowało nam najważniejszego dokumentu, jakim jest pozwolenie na użytkowanie tej ulicy. To pozwolenie już mamy.
17: Mówiła Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Zostaje zostajemy na drogach, ale przenosimy się do Czarnowa. Jak wiecie z naszych serwisów, społecznicy i samorządowcy z tej miejscowości walczą o poprawę bezpieczeństwa wzdłuż drogi krajowej nr 80. Na trasie między Bydgoszczą a Toruniem stanął już nowy fotoradar. Jest szansa, że planowany chodnik w Czarnowie będzie w praktyce ścieżką pieszo-rowerową, czyli kontynuacją istniejącej trasy.
13: Tutaj też ostatnio rozmawiałem z wójtem osiennej gminy już leżącej na terenie powiatu bydgoskiego, z wójtem Dąbrowy Chełmińskiej, który też chce się w ten proces zaangażować. Także wierzę, iż w najbliższych latach uda nam się połączyć Toruń z Bydgoszczą właśnie ścieżką rowerową.
17: Mówił nam Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka.
1: O tym się mówi w Toruniu.
17: Dzisiaj w naszych raportach komentujemy uchwałę dotyczącą planu ogólnego Torunia. Część radnych opozycji zwróciła uwagę, że nowy plan nie wyklucza możliwości powstania mieszkań na terenie, gdzie teraz działa targowisko przy szosie chełmińskiej. Magistrat uspokaja. Nie było, nie ma, nie będzie decyzji o likwidacji rynku. Urzędnicy tłumaczą, że nowe mieszkania być może powstaną, ale obok targowiska, na terenie po dawnym Uniwersamie.
19: I chcemy tam podjąć działania, by w pewnych proporcjach wprowadzić funkcje mieszkaniowe, to właśnie plan ogólny, pokazując tę strefę wielofunkcyjną z mieszkaniówką wielorodzinną, nam to umożliwi. Skończymy plan miejscowy dla nowego centrum po Uniwersamie. Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku 2017 bodajże. W planie można realizować tam tylko usługi. To Rada będzie w przyszłości decydować, czy chcemy te usługi zmieniać na inne funkcje. Na razie takich zamiarów na pewno nie ma.
17: Mówiła nam Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Od północy za benzynę wreszcie zapłacimy mniej niż 6 zł za litr. Minister energii opublikował ceny maksymalne, które będą obowiązywały od jutra.
20: Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż jeszcze dzisiaj. Diesel natomiast może kosztować maksymalnie 6,26. Czegoś takiego, czyli benzynę za mniej niż 6 zł, nie widzieliśmy od czasu uderzenia Ameryki i Izraela na Iran, a zapowiada się, że będzie tylko lepiej, bo przed nami długi czerwcowy weekend, no i koncerny paliwowe już zapowiadają promocje.
17: Informował Krzysztof Berenda.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
22: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raport sportowy w żużlowym wydaniu. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała 52-38 GZ Stal Gorzów Wielkopolski. Toruniania pewnie wygrali z przeciwnikami, ale wcale nie był to dla nich tak łatwy mecz, jak mógłby wskazywać wynik. Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze, co komentował po meczu menedżer Piotr Baron.
23: Oczywiście każdy starał się jechać jak najlepiej, dokładać swoje punkty. Myślę, że tak naprawdę to wszystko. Wszyscy dzisiaj zrobili to, czego się od nich oczekuje i to jest fajne.
22: Powody do narzekania miał Mikkel Mikkelsen, ale Duńczyk powoli wraca do formy, do której przyzwyczaił nas w zeszłym sezonie.
23: No widać, przepracował ciężko czas, popróbował sobie troszkę coś innego i wyszło mu to na dobre.
22: Kolejne domowe spotkanie już 21 czerwca na Motoarenę przyjedzie Motor Lublin, a wcześniej 12 czerwca zmierzymy się na wyjeździe z Lesznem.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
17: Przed nami dni, w trakcie których IMGW będzie wydawać burzowe ostrzeżenia pogodowe. To dzisiejsze będzie ważne jeszcze do godziny 19. Burzowa może być także środa w naszym regionie. Termometry pokazały dzisiaj w Toruniu 20 stopni Celsjusza. Cieplej już raczej nie będzie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: No ja przypominam, że na kortach Rolanda Garrosa właśnie trwa pierwszy set czwartej rundy pojedynku Maja Chwalińska kontra Diane Parry. Polka prowadzi 2-1 w gemach. To pierwszy set, więc czeka jeszcze ją naprawdę długa batalia. Ale wygląda to całkiem dobrze. A muzycznie u nas, no też doskonale. Za chwilę Queen, a później Milki.

0: Juventus Barcelona w Radiu Gramy. Wracamy do Torunia, bo to wyjątkowy dzień, a w naszym studiu wieczne dziecko, Artur Stochla.
1: Dzień dziecka to szczególny dzień, tym bardziej, że wymagania dzieci są coraz większe. Kiedyś szczytem marzeń było wyjście z rodzicami na lody albo do kina. Teraz dzieci marzą o wyjeździe za granicę albo o drogich zabawkach. Świetną alternatywą, która zaspokoi marzenia współczesnych dzieci, może być wycieczka rowerem miejskim. Tym bardziej, że dreszczyku emocji dodaje ryzyko pozostawienia roweru w płatnej strefie, czyli na terenie całego miasta, z wyjątkiem kilkunastu stref bezpieczeństwa. Jak dołożymy do tego obecną cenę lodów, to może się okazać, że jednak tanie byłoby polecieć za granicę. Zresztą dzieciom lepiej nie podpadać. Kolega opowiadał mi ostatnio, że zagaił syna sąsiada, widząc, że kopie głęboki dół. Zapytany, co robi, odpowiedział, że kopie grób dla złotej rybki. Zdziwiony kolega dopytał, dlaczego taki duży, na co usłyszał w odpowiedzi, że złota rybka jest w jego kocie. Pozdrawiam serdecznie i z fartem.
2: Reklama.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady, koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordziu w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordziu i postaw na klasykę na czasie. Bordziu Galeria Kopernikus. Bordziu. Il Tolio Naturale.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla Ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla Twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: DJ Bobo, there is a party. No, wielkie imprezy z tej okazji nie było, ale kierowcy cieszą się, że wreszcie można w Toruniu przejechać trasą staromostową. A my postanowiliśmy sprawdzić, czy cieszą się z tego także ci handlowcy, którzy na co dzień pojawiają się na miejskim targowisku. Okazuje się, że tu jest jednak jedno wielkie ale, któremu na imię parkingi.
1: Z tym parkingiem to jest różnie, ale no troszeczkę może więcej ludzi jest, bo jednak te bramy są otwarte i jest ta ulica, jest jakiś tam przejazd, nie? Dobrze by było, żeby tych parkingów było więcej.
2: Czyli to, co jest, to jednak tutaj nie wystarczy?
1: No, myślę, że nie.
2: A jakieś takie zmiany, nie wiem, klienci coś mówią, może tutaj przychodzą i mówią, że jest lepiej?
3: Raczej niektórzy są zadowoleni. Kto dzwoni, że jest lepiej, nie?
2: A jak w kontekście miejsc parkingowych?
3: Z parkingami jest kiepsko. Kiepsko jest, nie? Także kiepsko.
4: Będzie prostsiutko na most, także...
2: Ale widzę, że pan jest rowerem. A jak ścieżki rowerowe pan oceni?
4: Super. Ścieżek rowerowych tak rozbudowanych jeszcze w mieście, no nie ma, jak właśnie w tej części na Torunia. Radio Gra.

0: Charming Horses i Killing Me Softly with His Song, która bliżej do 16:00. Można powiedzieć, że poniedziałek w pracy już powoli zbliża się ku końcowi, a i ten tydzień w pracy będzie znacznie krótszy, bo w czwartek Boże Ciało, a w piątek też nieco inaczej pewnie będziemy funkcjonować. Na przykład MZK informuje, że w piątek po Bożym Ciele kasy biletowe MZK oraz biuro obsługi klienta będą zamknięte. A do 16:00 w radio gra jeszcze m.in. Celine Dion czy Maciek Maleńczuk.
1: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
5: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Teatr imienia Wilhelma Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
2: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
3: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie.

0: Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Copernicus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Przed nami dni, w trakcie których IMGW będzie wydawać burzowe ostrzeżenia pogodowe. To dzisiejsze będzie ważne jeszcze do godziny 19. Burzowa może być także środa w naszym regionie. Termometry pokazały dzisiaj w Toruniu 20 stopni Celsjusza. Cieplej już raczej nie będzie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
5: To jest Radio Gra.

0: Raz chyba na Rihanna i Calvin Harris, a Maja Chwalińska szaleje na kortach Rolanda Garrosa. Pierwszego seta wygrała 6-3. Teraz trwa drugi set, w którym jest na razie 1-1. Dalej, Maja, dajesz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: marki amerykańskiej XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
2: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo, one latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
9: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
17: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
16: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
18: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
20: Poniedziałek, 1 czerwca, Dzień Dziecka. W Radio Gra mamy dla Was najświeższy raport o 16.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Nowy fotoradar na drodze krajowej nr 80 między Bydgoszczą a Toruniem już działa. Ma poprawić bezpieczeństwo w Czarnowie w powiecie toruńskim. Samorządowcy i społecznicy walczą jeszcze o nowe chodniki wzdłuż drogi. Ma być bezpieczniej, szczególnie w okolicach szkoły.
22: Planujemy także tutaj na terenie Czarnowa zaprojektować czy przeprojektować układ drogowy w większości, a mianowicie na powstającym właśnie osiedlu, tutaj nieopodal szkoły. Chcemy dokonać właśnie zaprojektowania, potem w efekcie budowy nowych nawierzchni, wytyczyć nowe drogi, stworzyć nową organizację ruchu. Także wjazd do szkoły obecny chcemy przeprojektować tak, żeby on był bezpieczniejszy. Chcemy w taki sposób zaprojektować to skrzyżowanie z drogą krajową. Tutaj przy przejściu właśnie dla pieszych i przy nowo zamontowanym radarze, by to skrzyżowanie było bezpieczniejsze.
21: Mówił nam Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
21: Kurz po piernikaliach opadł, teraz studenci wrócili do nauki. 17 czerwca rozpoczną egzaminacyjną sesję letnią na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na kampus z mikrofonem Radia Gra wybrał się nasz reporter Artur Stochla.
22: U nas koledzy czasami uczyli się według zasady 3Z, czyli zakuć, zdać, zapomnieć. A jak to wygląda teraz?
1: Realnie rzecz biorąc, to zależy trochę od przedmiotu, nie ma co się oszukiwać. Tym bardziej, bo ja już też trochę, że tak powiem, pracuję w zawodzie, który jest związany z moimi studiami, więc u mnie pewne rzeczy po prostu jakby zostają na zasadzie, że pracuję z tym.
2: Mam jeszcze inżynierię genetyczną na innym wydziale, z tego względu, że studiuję chemię medyczną i trochę jest chemii, trochę jest biologii. No i to wydaje mi się chyba najcięższą sprawą do zaliczenia, ale
23: trzeba po prostu to zdać i mieć z głowy, nie można się załamywać, trzeba robić.
21: Dodajmy, że dzisiaj rusza rekrutacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ofercie ponad 100 kierunków. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej Gra FM. Także dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka. W Toruniu warto pojawić się na starówce i zajrzeć do piernikowego miasteczka. Tam Dom Harcerza przygotowuje piknik, który startuje już teraz o 16 i potrwa do 19.
24: Jak co roku będziemy gościli Straż Miejską, Policję. Zaprzyjaźniliśmy się ze stoiskiem pszczelarskim. No pszczoły, jak wiadomo, jest powiedzenie, że jak umrze, zginie czwarta pszczoła, to my przestaniemy istnieć, więc myślę, że to jest takie bardzo edukacyjne. Będą rozgrywki tenisa stołowego nowej ery, która proponuje takie rozgrywki. Stoisko Fundacji Broni Pancernej w Toruniu. Tam można wejść do czołgu. No, można się świetnie pobawić.
21: Zapraszała Renata Puzdrowska, dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Minimum 700 porodów rocznie. Taki ma być główny wskaźnik, który zapewni finansowanie oddziałom położniczym według nowej koncepcji Ministerstwa Zdrowia. Co stanie się z pozostałymi porodówkami?
25: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie. Szczegóły zmian Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować w czerwcu,
21: mówił Michał Dobrołowicz.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
21: Jeszcze do godziny 19 będzie ważne ostrzeżenie meteo dotyczące burz. W nocy z poniedziałku na wtorek w Toruniu nie powinno padać. Jutro parasole też nam się raczej nie przydadzą. Jutro także będzie cieplej niż dzisiaj. Termometry pokażą nawet 25 stopni. Warunki biometeo są w naszym mieście obojętne.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
20: Już po 16:00 to poniedziałek, Dzień Dziecka oczywiście, 1 czerwca, ale dziś święto mają także Jakub, Konrad, Pamela i Justyn. Wszystkiego dobrego. Dziś między innymi Dzień Mleka i Święto Bułki. Można to więc połączyć, a my łączymy kolejne hity i pokolenie Bibi Rexa, a później Bruno Mars w Radiu Gra.

0: Master Boy Ulala Land w radio gra. W sam raz na dzisiejszy Dzień Dziecka. A przed weekendem, och, to była jatka. Kujawsko-pomorscy policjanci podali bilans prowadzonej w piątek akcji Prędkość Top Brawurowej Jeździe. Skontrolowano wówczas prawie 1900 pojazdów, a tych, które przekroczyły prędkość, było ponad 1500. W zaokrągleniu można więc powiedzieć, że tylko co piąty w miejscu kontroli jechał zgodnie z przepisami. To przerażające. Panie i panowie, za kółkiem, noga z gazu, zwłaszcza dzisiaj, w Dniu Dziecka. Szanujmy życie i zdrowie swoje i innych. Radio gra specjalnie dla tych, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami. Jonatan i Liwka, obejmuje noce.
1: Reklama.

0: Dzięki do Media Markt.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

W serwisie Radio Gra Poleca zapraszamy na godzinę 18 na ostatnie już w tym sezonie akademickim spotkanie z kinem ludowym. Będzie można obejrzeć film Wesele Andrzeja Wajdy. Seans rozpocznie się o 18 w Kopernikańskim Ośrodku Integracji przy ulicy Olszewskiego 16A. Przypominamy o trwającym w Toruniu festiwalu teatralnym Kontakt. W tej chwili w kujawsko-pomorskiej Arnie Toruń trwa spektakl Ziemia Obiecana. Po spektaklu po 18:20 spotkanie z twórcami. Jeszcze dzisiaj także w kujawsko-pomorskiej arenie o 20:00 szczyt, a jutro w programie festiwalu m.in. Very Ibsen, Szczyt oraz Potok. Ćwiczenie ze wspólnoty. Przypominamy, że wielkimi krokami zbliża się Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ten najbardziej spektakularny koncert toruński pod wspólnym niebem w sobotę o 20:30 na placu cyrkowym przy Skarpie, a w programie wystąpią m.in. Grzegorz Chyży, Kaja, Mela, Koteluk, Natalia Nykiel, Ralf Kamiński czy Wiki Gabor. Wstęp wolny. Poleca Radio Gra.

0: Ależ to radosny dzień dziecka, zwłaszcza dla fanów tenisa. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa w zakończonym pojedynku pokonała reprezentantkę gospodarzy Wiann Pary 2-0 w setach 6-3 i 6-2. Pojedynek ćwierćfinałowy zostanie rozegrany we środę, a przeciwniczką naszej reprezentantki będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ależ to jest wiadomość. Gratulujemy i czekamy na więcej.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz. Morniny są...
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Uwaga! Luna Park Europa już w Waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na Was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
1: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
2: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
2: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy!
4: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Mamma mia!
8: Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dziarcze. O

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Jeszcze do godziny 19 będzie ważne ostrzeżenie meteo dotyczące burz. W nocy z poniedziałku na wtorek w Toruniu nie powinno padać. Jutro parasole też nam się raczej nie przydadzą. Jutro także będzie cieplej niż dzisiaj. Termometry pokażą nawet 25 stopni. Warunki biometeo są w naszym mieście obojętne.
3: To jest Radio Gra.

Sabrina Carpenter, Espresso. Emocje żużlowe powoli opadają po weekendzie. Siódma kolejka za nami, a tabela stanęła na głowie. Sensacja na szczycie. GKM Grudziądz ucieka peletonowi i z 11 punktami patrzy na resztę z góry. Ale spokojnie. Czuję oddech Torunia. Na naszym koncie 10 punktów. Tyle samo ma przetrzebiona kontuzjami ekipa z Wrocławia. Jesteśmy więc w czołówce, ale no właśnie, wiemy, że jeszcze są rezerwy, które trzeba aktywować w drugiej części sezonu. A kto musi gonić? O dziwo, Motor Lublin. Faworyci sensacyjnie wypadają poza pierwszą czwórkę, a w niej także sensacyjnie Unia Leszno, która zachwyca formą. Walka o play-offy zapowiada się więc ekscytująco, a więcej być może będzie wiadomo już za 2 tygodnie, kiedy to czeka nas arcyważny wyjazd do Leszna, a Wrocław walczyć będzie z Gorzowem.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
7: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitiery. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
8: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
15: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
18: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
19: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
20: Wierosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest poniedziałek, 1 czerwca. W Radiu Gra czas na raport z Torunia, kraju i świata. O 17:00.
23: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Pojutrze, czyli w najbliższą środę w godzinach wieczornych, drogowcy przywrócą ruch w okolicach skrzyżowania Skłodowskiej, Kirii i Wschodniej. Tam trwa remont przejazdu torowo-drogowego. Według MZK prace idą zgodnie z planem i w środę uda się położyć ostatnią warstwę nowego asfaltu. Tramwaje jednak na razie nie wrócą jeszcze na swoje trasy, bo remont torowiska trwa także w ciągu ulicy Kościuszki, gdzie trzeba skończyć ważny etap prac. Ruch tramwajowy zostanie przywrócony w tej okolicy 8 czerwca, czyli za tydzień w poniedziałek.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
23: Toruński rower miejski wraca na ulicę. Za nami weekend testowy, a dzisiaj oficjalnie rusza nowy sezon. O tym więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Do dyspozycji mieszkańców i turystów jest 250 nowoczesnych rowerów dostępnych na 60 stacjach. Działają one w systemie Scan and Ride. Jak zapewniają drogowcy, rower wypożyczymy w kilka sekund przez aplikację. Nowy operator będzie obsługiwać system do 2028 roku. Obecny sezon potrwa do końca listopada.
23: Zaglądamy w cennik. Za wypożyczenie roweru na 15 minut trzeba zapłacić złotówkę. Jeżeli będziemy jeździć godzinę, zapłacimy 3 zł, 2 godziny 7 zł. Opłata inicjalna wynosi 20 zł, całodobowa taryfa turystyczna 17 zł.
0: Sport w Radiu Gra.
23: Żużlowcy Press Grupy Deweloperskiej Toruń pokonali w meczu PGE Ekstraligi 52-38 GZ Stal Gorzów Wielkopolski. 12 punktów zdobył wczoraj na motoarenie Emil Sajfudinow.
11: Tak jak każde zawody są, trzeba było wyzwanie i trzeba było powalczyć, także fajny wynik, co trzeba teraz na spokojnie usiądziemy z teamem, obmówimy, gdzie były problemy, gdzie trzeba poprawić i idziemy dalej. Cały czas jakby było wiadomo, że drużyna z Gorzowa jest bardzo mocna, niespodziewana i każdy może pokazać dobry wynik, także to pokazali, także trzeba było pilnie uważać na każdy bieg.
23: Kolejne cenne doświadczenie zdobył Mikołaj Duchiński. Junior Press Toruń zapunktował tylko w jednym biegu młodzieżowym, ale po meczu był zadowolony ze swojej dyspozycji. Podkreślał moc toruńskiego zespołu.
21: Mi się dzisiaj jeździło bardzo dobrze i czy jestem zadowolony z dzisiaj? Jestem zadowolony. Spodziewałem się, że będzie trudniej.
23: Po 10 punktów zdobyli dla Press Toruń Patryk Dudek i Robert Lambert. 8 to dorobek Mikela Mikkelsena. Kolejne spotkanie na motoarenie odbędzie się 21 czerwca. Do Torunia przyjedzie wtedy wicemistrz polski Motor Lublin. A wcześniej Anioły z Torunia zmierzą się na wyjeździe 12 czerwca z Unią Leszno. Zmieniamy temat. Rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o świadczenie 800+ na nowy okres. Do połowy maja wpłynęło prawie 200 tysięcy formularzy za blisko 293 tysiące dzieci. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez platformy EZUS, MZUS, Empatia lub bankowość elektroniczną.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
23: Dzisiaj w pogodzie jeszcze dość niespokojnie, ale od jutra nad zachodnią część kraju napłynie dużo cieplejsze powietrze i będzie ono bardziej suche. Stąd na zachodzie Polski będzie bardzo ładna pogoda z dużą ilością słońca i będzie wyraźnie cieplej. Tam temperatura maksymalna sięgnie nawet 26 stopni. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują wypad na długi czerwcowy weekend, ale uwaga, obłożenie wielu obiektów noclegowych, na przykład na Pomorzu, przekracza 80%.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
23: 20 stopni pokazują termometry w Toruniu i to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie ciągle sporo chmur, dzisiaj jeszcze może pokropić. Do 19 będą ważne alerty meteo dotyczące burz w naszym regionie. W nocy już raczej nie powinno padać, wtorek też bez deszczu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
22: Jeszcze ważna wiadomość dla kierowców. Zjazd z A1 na węź dla Aleksandrów Ciechocinek to zjazd numer 13, nomen omen, dla jadących w kierunku Gdańska. Wypadek między Aleksandrowem a Włocławkiem. Wszystko to przez oberwanie chmury. No proszę, a w Toruniu w miarę spokojnie. Bądźcie ostrożni, przygotujcie się w tym miejscu na utrudnienia.
25: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent.

0: Carly Rae Jepsen w Radio Gra Call Me Maybe. Pewnie dla wielu młodszych słuchaczy najwspanialszym prezentem na Dzień Dziecka był zdobyty wczoraj autograf od Antka Kawczyńskiego bądź zdjęcie z Robertem Lambertem. No i nic dziwnego także, że po dobrze wykonanej robocie i zwycięstwie 52-38 drużyna z cheerleaderkami i kibicami na pierwszym wirażu wspólnie odśpiewali i zatańczyli. Piękne są takie chwile, oby jak najczęściej w tym sezonie.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
4: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Uwaga, uwaga! Luna Park Europa już w waszym mieście. Karuzele, kolejki i szalone przejażdżki czekają na was od 14 do 21. Niedziela już od 11. Zabierz rodzinę i przeżyj niezapomnianą przygodę w Luna Parku Europa. Toruń, plac cyrkowy przy szosie lubickiej.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Belinda Carlisle, Circle in the Sand w Radio Grad. Nie muszę nikomu przypominać, że dziś dzień dziecka, wracając z pracy do domu, warto jeszcze wpaść może po jakiś drobiazg, albo najlepiej zabrać dzieciaki i spełnić ich marzenia, a te mogą być czasami zaskakujące.
1: Ja bym chciała dostać takiego airtracka, który jest do akrobatyki.
2: Ja bym chciała dostać szarfę, którą można wbić do sufitu. I pieroga takiego do ściskania.
3: A ja drugiego psa.
4: I przypominam, że pizza hawajska to nie jest pizza.
5: Zabrać jakby na jakieś kokardy, żeby spędzić czas z rodziną.
6: Takiego dobrego, dużo szczęścia, radości, słodyczy.
7: Pozdrawiam moich rodziców, bo ja bym chciała na dzień dziecka dostać wakacje na Malediwy, żeby było ciepło.
0: Psychologicznie, najpierw pozdrowienia, a potem bach. Marzę o tym, Malediwy. Dzieciaki mają fantazję, a rodzice muszą mieć niezłą kasę, żeby to spełnić. Na szczęście muzyka w radiu gra. Dla was zupełnie za darmo. September, dodaj David Guetta.
8: Reklama.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Mamma mia. Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dżarcze. O 19:00 otwarcie. Więcej informacji na Facebooku.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: 20 stopni pokazują termometry w Toruniu i to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie ciągle sporo chmur. Dzisiaj jeszcze może pokropić. Do 19 będą ważne alerty meteo dotyczące burz w naszym regionie. W nocy już raczej nie powinno padać. Wtorek też bez deszczu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
10: To jest Radio Gra.

0: Jedyna niepowtarzalna gitara Carlosa Santany. Oby ten dzień dziecka dla wszystkich, bo przecież w głębi duszy wszyscy jesteśmy dziećmi. Był wyjątkowy. Tego wam życzę. Mariusz Skłodanowski. Dziękuję za uwagę. Za chwilę po godzinach Przemek Grabowski. My usłyszymy się jutro od 13 do 18. Jak zwykle zapraszam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kilogram. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
14: W akcji

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Radni z Torunia przyjęli uchwałę dotyczącą planu ogólnego miasta. To dokument, który porządkuje przestrzeń, wskazuje tereny, gdzie na przykład mogą powstać nowe bloki, a gdzie nie. Część radnych opozycji zwróciła uwagę, że nowy plan nie wyklucza możliwości powstania mieszkań na terenie, gdzie działa teraz targowisko miejskie przy szosie chełmińskiej. Magistrat uspokaja. Nie było, nie ma, nie będzie decyzji o likwidacji rynku. Handlarze są jednak zaniepokojeni. Rozmawiał z nimi Artur Stochla.
4: Tu jesteśmy z kolegą już od 30 lat, że prędzej czy później, ale na pewno prędzej zamkną nas tutaj. Spowodują tak, że my sami pójdziemy stąd. Zobacz pan, czy tu młodzi ludzie handlują. Zostaliśmy my, stara elita. O co tu chodzi? Malutki parking, który tu jest? Nawet my nie mamy gdzie samochodów postawić. My też mamy płacić za parking. Ja przyjadę samochodem i muszę uciekać z nim.
5: A czy spadek sprzedażowy jest bardzo duży? Nie? A tym bardziej, że tutaj nie przybywa nowych sprzedawców. Od tam 10-15 lat nie ma wcale. Nie? Ci sami sprzedawcy cały czas są i ten sprzedawcy ten starzeją się i ten odchodzą. A nowi niestety no nie przybywa. No to jak widać. Nie? A to też się rozkłada właśnie na dochód, jaki jest. Nie ma zysku, nie ma sprzedawców.
3: Urzędnicy tłumaczą, że nowe mieszkania owszem, być może powstaną, ale obok targowiska, na terenie po dawnym uniwersamie.
6: Dziurę po terenie z dawnego uniwersamu, którą wszyscy mieszkańcy się interesują. Nie mogą na nią patrzeć. Chcą tę przestrzeń przekształcić w nowoczesne centrum miasta i chcemy tam podjąć działania, by w pewnych proporcjach wprowadzić funkcje mieszkaniowe, to właśnie plan ogólny, pokazując tę strefę wielofunkcyjną z mieszkaniówką wielorodzinną, nam to umożliwi. Skończymy plan miejscowy dla nowego centrum po uniwersamie. Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku 2017 bodajże. W planie można realizować tam tylko usługi. To Rada będzie w przyszłości decydować, czy chcemy te usługi zmieniać na inne funkcje. Na razie takich zamiarów na pewno nie ma.
3: Tłumaczyła Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu.
0: Dzieje się na drogach.
3: Mamy informację od Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zakończyły się prace torowe na rondzie honorowych dawców krwi w Toruniu. Przejazd przez to rondo jest możliwy we wszystkich kierunkach. Ruch odbywa się po jednym pasie. Przypomnijmy, że MZK remontuje jednocześnie dwa torowiska w okolicach Konstytucji 3 Maja oraz Kościuszki. Jeszcze przez kilka dni remontowany będzie także przejazd drogowo-torowy na skrzyżowaniu wschodniej oraz skłodowskiej Kiri. Trasa staromostowa w Toruniu jest już przejezdna. Drogowcy otworzyli dla ruchu odcinek nowej drogi między Dekerta a okolicami kina, czyli Placem Niepodległości.
7: Dość spora inwestycja, zbudowana na odcinku prawie 780 metrów. Pojawiła się infrastruktura dla pieszych i rowerzystów i co istotne, w ramach projektu dokonano bardzo wielu nasadzeń różnorodnej roślinności.
3: Mówiła Agnieszka Kobuspańsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. -26 stopni na termometrach, brak opadów deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. W nocy z poniedziałku na wtorek też raczej nie powinno padać. Słupki rtęci w tym najzimniejszym momencie zjadą do 10 kreski. Przypomnijmy, że dzisiaj 1 czerwca rozpoczyna się meteorologiczne lato. To kalendarzowe wystartuje 21 czerwca.
2: Hej, cześć, witam was w Dzień Dziecka. No to co, z tej okazji pogramy sobie jakieś fajne piosenki. Co wy na to, dzieciaki, małe i duże? Przemek Grybowski z wami, za chwilę zagra, zatrąbi zespół Kombi. Teraz Kygo i jego ostatnia produkcja, czyli Save My Love.

Już ci nie wybaczę. Ludzie wciąż pytają, dlaczego mamy dwa zespoły kombi, no bo chłopaki nie mogą dojść do porozumienia. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze chyba. No mamy kombi ze Skawińskim i oczywiście jest kombi ze słynnym Łysym, którego może pamiętacie z festiwali w Opolu czy w Sopocie. A teraz kolejny klasyk z okazji Dnia Dziecka. Zagramy sobie coś fajnego, co wy na to? Za chwilę Celebration na Dzień Dziecka. Dlaczego nie? Fun Factory, ale teraz coś pięknego z czarnego krążka w radiu gra. Jest klimat. Sabasz, jego Only You.

Jedna z najbardziej pozytywnych piosenek w karierze Paula McCartneya, pełna nadziei, oczywiście Hope of Deliverance w piękny czerwiec i w drodze do domu z radiem gra. Za chwilę Lanberry. Przypomnę wam też muzykę dziewczyny z Las Ketchup. Kto pamięta słynny ketchupowy song? A wiecie, że ketchup kiedyś dawno temu to sprzedawali jako lek na trawienie. Kiedyś to różne rzeczy w aptekach można było dostać. Las Ketchup przed wami.

0: To końcowe odliczanie. Może do wakacji, skoro to już 1 czerwca. Wiem, że czekacie już niedługo. The Final Countdown, tak, odliczanie już rozpoczęto. Europe. No, Martyna też odlicza czas do weekendu, bo wtedy będzie urodzinowa impreza. Ale tak w kalendarzu, to Martyna świętuje właśnie dzisiaj. Martyna słucha, wszystkiego najlepszego. Martyna, pozdrawia cię Krzysztof. Spełnienia najskrytszych marzeń, by się wszystko poukładało i szczęścia, na które zasługujesz, Martyna. Wszystkiego najlepszego i dla ciebie kolejny nowy hit pełen energii. Nasza nowość, Kajra w numerze Upgrade. Martyna, to dla ciebie najlepszego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mowa ciała potrafi czasem wiele zdradzić. Trzeba obserwować. Body Talk, DJ z Berlina, Ale Farben. Co jeszcze w muzycznym świecie? Może przeoczyliście? Piosenkarka Dua Lipa już powiedziała tak. To było sekretne małżeństwo. Dua Lipa i Callum Turner powiedzieli sobie tak w Londynie, w jednym z londyńskich urzędów. To była taka sekretna ceremonia tylko dla rodziny i najbliższych przyjaciół. Ciekawe, gdzie będą w trakcie najbliższych tygodni wypoczywać, na tak zwanym miesiącu miodowym. Nie wiem, może nad Bałtyk przyjadą. Fajnie, u nas zimno, a za chwilę będzie gorąco, bo przypomnę wam muzykę Roya Orbisona. Czeka You Got It.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
4: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. Karolina Niedzielska.pl.

0: ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: 26 stopni na termometrach, brak opadów deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. W nocy z poniedziałku na wtorek też raczej nie powinno padać. Słupki rtęci w tym najzimniejszym momencie zjadą do 10 kreski. Przypomnijmy, że dzisiaj 1 czerwca rozpoczyna się meteorologiczne lato. To kalendarzowe wystartuje 21 czerwca.
10: To jest Radio Gra.

0: skoro to już dzisiaj najpiękniejszy miesiąc w roku, czyli czerwiec, no to takie słoneczne hity z naszego winyla Bonnie M. Tak, mam to, ten klasyk na czarnym krążku, słynne Sunny. Zostańcie z nami, bo po 19:00 jeszcze więcej waszej ulubionej muzyki. Będą nowości, będą klasyki. Wróci Sydney Polak, co wy na to? Pojawi się także Avicii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

Avicii i jego niezapomniany klasyk Wake Me Up po godzinach z Radiem Gra. Witajcie po 19. Przemek Grybowski z wami. 1 czerwca, tak, świętujemy Dzień Dziecka, ale dzisiaj jest także dzień bez alkoholu. Trzeba sobie to wziąć do serca. Ja chciałem się pochwalić. Byłem w weekend na wieczorze kawalerskim i to był wieczór przynajmniej dla mnie bez alkoholu. Naprawdę. Namawiali, śmiali się, że tylko na herbatce, ale było bez kaca. Można i naprawdę polecam.

Here Comes Again, ale w remiksie od Keeper Oiksop. Jest ciekawostka dla kociarzy. Wiecie, że w Szwecji wprowadzają kary za zostawianie kotów samych w domu? Właściciel powinien tam co najmniej 2 razy dziennie sprawdzić, jak ma się jego kotek. Ja jak wyjeżdżam, to też sprawdzam. Albo daję zadanie rodzince oczywiście. Proszę sprawdzać i głaskać kotka. Dla kociarzy także. Również kociara za chwilę. Lady Gaga, jej Dead Dance.

0: Cold Heart to tak bardziej imprezowo Elton John i Dua Lipa. Już zamężna powiedziała tak w ostatni weekend. No niestety chłopaki, ciekawe, może Elton John pojawił się na tej sekretnej ceremonii. A teraz nowość, którą być może ktoś z was usłyszy w wakacje na żywo, bo przecież będzie w Polsce, w Trójmieście, na dwóch występach. Mistrz animacji i książę elektroniki Anima. Mam dla was jego nowość Beautiful. Polecam wam teraz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pewno, do wakacji i w wakacje też. To holenderski duet Anada w słonecznym, house'owym Talk to You. Obiecują, że jeszcze zaskoczą na tegoroczne lato 2026. A za chwilę też słonecznie Alvaro Soler. Są dwa kraje, gdzie jest bardzo popularny. Oczywiście u siebie w domu w Hiszpanii i u nas. Można powiedzieć, że Polska to jego drugi dom. Alvaro Soler uwielbia do nas wracać. I ostatnio mówił, że nawet tęskni. No to przypomnimy jego głos za chwilę.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Trochę klasyki na koniec naszego spotkania. W poniedziałek, 1 czerwca, świętując jeszcze Dzień Dziecka oczywiście wieczorowo i Dzień Bez Alkoholu, to obowiązkowo najlepiej to codziennie. Level 42 w słynnym Lessons in Love. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Po 20 jeszcze więcej hitów pełnych energii na piękny czerwiec, a my słyszymy się jutro po 18 po godzinach z Radiem Gra. Będą też klasyki, obiecuję. Przemek Grybowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. W czwartek radni przyjęli uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania miejskiego. Koncepcja budzi jednak kontrowersje, bowiem wykazuje, że teren obecnego targowiska miejskiego może zostać zaadoptowany nie tylko na potrzeby usługowe, ale również mieszkaniowe.
1: To jest taki szeroki wątek, ponieważ ustawodawca sam powiedział, że na terenie miasta plan ogólny posługuje się głównie strefami wielofunkcyjnymi. I mamy takie podstawowe dwie strefy wielofunkcyjne z zabudową wielorodzinną i z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. I większość miasta została włączona do strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Tak jest na Bydgoskim Przedmieściu, Jakubskim Przedmieściu, tak wygląda całe Chełmińskie Przedmieście, tereny Rubinkowa. W strefie wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną, jak sama nazwa wskazuje, wiele funkcji, występuje wiele funkcji, czyli usługi, zieleń, komunikacja i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dziurę po terenie z dawnego uniwersału, którą wszyscy mieszkańcy się interesują, nie mogą na nią patrzeć. Chcą tę przestrzeń przekształcić w nowoczesne centrum miasta i chcemy tam podjąć działania, by w pewnych proporcjach wprowadzić funkcje mieszkaniowe, to właśnie plan ogólny, pokazując tę strefę wielofunkcyjną z mieszkaniówką wielorodzinną, nam to umożliwi. Skończymy plan miejscowy dla nowego centrum po Uniwersamie. Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku 2017 bodajże. W planie można realizować tam tylko usługi. To Rada będzie w przyszłości decydować, czy chcemy te usługi zmieniać na inne funkcje. Na razie takich zamiarów na pewno nie ma.
0: Mówiła Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trasa staromostowa na odcinku od Placu Niepodległości do ulicy Dekerta w Toruniu jest już gotowa. Pracę zakończono 2 miesiące przed terminem. Główne roboty ukończono 30 kwietnia bieżącego roku, zamiast planowanego 30 czerwca. 5 maja złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. Oczekiwanie na decyzję trochę trwało, bowiem urząd miał 21 dni na przeprowadzenie kontroli i wydanie decyzji.
2: Trasa staromostowa, ta ulica została zakończona na początku maja, jednak cały czas mogliśmy sobie zadawać pytanie, dlaczego ta ulica nie jest udostępniona dla ruchu. Otóż brakowało nam najważniejszego dokumentu, jakim jest pozwolenie na użytkowanie tej ulicy. Takie pozwolenie wydaje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ponieważ jest to droga wojewódzka, więc taki organ takie pozwolenie wydaje. To pozwolenie już mamy. Dość spora inwestycja zbudowana na odcinku prawie 780 metrów. Pojawiła się infrastruktura dla pieszych i rowerzystów i co istotne, w ramach projektu dokonano bardzo wielu nasadzeń różnorodnej roślinności.
1: Trasa staromostowa została otwarta w sobotę. Wojciech Krajewski, kierownik budowy trasy staromostowej, przedstawił nam, co zostało zrealizowane w ramach tej wyczekiwanej inwestycji.
3: Mamy tutaj wykonane nowe jezdnie, nowe skrzyżowanie typu rondo w środku odcinka, chodniki, ścieżki rowerowe po obu stronach, parkingi, oczywiście też jest przebudowana cała infrastruktura podziemna. Prace wykonano zgodnie z planowanym terminem. Termin ten oczywiście został wydłużony ze względu na zmianę koncepcji, która została wprowadzona, ale zasadniczo termin planowany został dochowany.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wczoraj press-grupa deweloperska Toruń pokonała 52-38 GZ Stal Gorzów Wielkopolski. Torunianie pewnie wygrali z przeciwnikami, ale wcale nie był to dla nich tak łatwy mecz, jak mógłby wskazywać wynik. Liderzy spisali się bardzo dobrze, co skomentował po meczu Piotr Baron, menadżer Torunian.
2: Oczywiście każdy starał się jechać jak najlepiej, dokładać swoje punkty. Myślę, że tak, naprawdę to wszyscy dzisiaj zrobili to, czego się od nich oczekuje i to jest fajne.
1: Lekkie powody do narzekania miał Mikkel Mikkelsen, ale Duńczyk powoli wraca do formy, do której przyzwyczaił nas w zeszłym sezonie.
2: No widać, przepracował ciężko czas, popróbował sobie troszkę coś innego i wyszło mu to na dobre. Gdzieś bardziej patrzałem na wynik, później się przyjrzę temu, czy było trochę ścigania, ale na pewno był bardzo ciężki mecz z bardzo groźnym przeciwnikiem. Zresztą początek zawodów pokazali, że niezmiernie szybko i dobrze jadą na naszym torze. Potem trochę nasi chłopacy dociągnęli i było bardziej w porządku dla nas, więc myślę, że zawody jako takie udane.
1: Po zawodach zadowolony był Emil Sajfudinow, który zdobył 12 punktów plus 1 punkt bonusowy.
3: Tak jak każde zawody są, trzeba było wyzwanie i trzeba było powalczyć, także fajny wynik, co trzeba teraz na spokojnie usiądziemy z teamem, obmówimy, gdzie były problemy, gdzie trzeba poprawić i idziemy dalej. Cały czas jakby było wiadomo, że drużyna z Gorzowa jest bardzo mocna, niespodziewana i każdy może pokazać dobry wynik, także to pokazali, także trzeba było pilnie uważać na każdy bieg.
1: Kolejne spotkanie już 21 czerwca. Wtedy na MotoArenę przyjedzie wicemistrz Polski Motor Lublin. Z trenerem oraz zawodnikami press grupy deweloperskiej Toruń rozmawiał nasz reporter Patryk Stec.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz przenosimy się do Czarnowa, czyli na drogę krajową numer 80 między Toruniem a Bydgoszczą. Niedawno informowaliśmy Was o nowym fotoradarze, który pojawił się w pobliżu szkoły. To jednak nie koniec działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości. W planach są chodniki wzdłuż krajowej 80.
2: Jeśli chodzi o chodniki zaplanowane w Czarnowie, to tutaj inwestycja już jest przygotowywana od strony formalnej, projektowej. Jesteśmy w ciągłych rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i na podstawie porozumienia między gminą a zarządcą drogi krajowej gmina jeszcze w tym roku przystąpi do projektowania odpowiednich odcinków. W ostatnich dniach dostaliśmy również potwierdzenie samego Ministerstwa Infrastruktury odnośnie tego, że na te inwestycje zostały zabezpieczone odpowiednie środki. Planujemy także tutaj na terenie Czarnowa zaprojektować czy przeprojektować układ drogowy w większości, a mianowicie na powstającym właśnie osiedlu, tutaj nieopodal szkoły. Chcemy dokonać właśnie zaprojektowania, potem w efekcie budowy nowych nawierzchni, wytyczyć nowe drogi, stworzyć nową organizację ruchu, także wjazd do szkoły obecny, no chcemy przeprojektować tak, żeby on był bezpieczniejszy. Chcemy w taki sposób zaprojektować to skrzyżowanie z drogą krajową. Tutaj przy przejściu właśnie dla pieszych i przy nowo zamontowanym radarze, by to skrzyżowanie było bezpieczniejsze.
1: Mówił Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Dzisiaj obchodzimy wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka. Z tej okazji wybrałem się na ulicę Torunia, by zobaczyć, o jakich prezentach marzą dzieci.
2: Co byś chciał robić, może tak?
3: Łowić na magnes w jeziorze, złapać coś dużego i jeszcze łowić wędką.
2: Okej, a tutaj kolega, jaki najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Jak dla mnie, to bilet do Energylandii.
5: Wyjazd na Maltę.
2: Wyjazd na Maltę, proszę. To ci powiem, że masz takie życzenie, to ja nawet nie mam takich. A jak spędzisz w ogóle ten Dzień Dziecka? Już wiesz, coś planujesz? Co byś chciała robić poza wyjazdem na Maltę?
5: Nie wiem.
2: Co, taki zamek czy taki statek, jak
6: o, taki,
2: tutaj jest?
6: Taki zamek byłby
5: taki
6: bardzo
5: fajny. Taki statek
6: też
5: fajny by był.
2: Taki statek, super prezent, to prawda. A co będziecie robić w Dzień Dziecka? Co planujecie?
6: Bo nie będziemy się bawić, nie?
2: Super.
6: Dnia.
5: Dużo szczęścia, dużo prezentów, dużo cukrów, dużo uśmiechów, szczęścia, żeby ten dzień był z rodziną.
2: A taki prezent, jaki byś chciała taki najbardziej dostać z okazji Dnia Dziecka, to co by to było?
5: Może jakieś Lego.
2: Co będziesz robić z okazji Dnia Dziecka? Czy masz jakieś plany?
5: No ja albo będę u mojej cioci w Toruniu.
2: Na pewno będzie was słyszało dużo dzieci. Czego byście życzyli dzieciom z okazji Dnia Dziecka?
6: Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim szczęścia i pomyślności, żeby dzieci spełniały marzenia wszystkie.
5: Wszystkiego najlepszego dla innych dzieci i dużo słodyczy.
1: Na zakończenie dodam tylko, żebyście pamiętali, by nie dać się zwieść nazwie tego święta, bowiem Dzień Dziecka to święto nas wszystkich. Nawet jeśli PESEL wskazuje co innego, to pamiętajcie, że zawsze warto zadbać o swoje wewnętrzne dziecko. Dlatego życzę wszystkiego, co najlepsze nam wszystkim i dziękuję za uwagę. Artur Stochla.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans. Zdrowit. Po reklamie.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się dziennikarze Radia Gra. Poruszymy kilka wątków. Powiemy o planie zagospodarowania przestrzennego Torunia, miejskim targowisku czy trasie staromostowej. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Radni przyjęli uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania miejskiego Torunia. Magistrat przekonuje, że nie ma planów dotyczących likwidacji targowiska miejskiego przy szosie chałmińskiej. W ten sposób dementuje informacje, które pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej miasta.
3: Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku 2017 bodajże. W planie można realizować tam tylko usługi. To Rada będzie w przyszłości decydować, czy chcemy te usługi zmieniać na inne funkcje. Na razie takich zamiarów na pewno nie ma.
1: Handlarze z targowiska są jednak zaniepokojeni.
4: Tu jesteśmy z kolegą już od 30 lat, że prędzej czy później, ale na pewno prędzej zamkną nas tutaj. Spowodują tak, że my sami pójdziemy stąd. Zobacz pan, czy tu młodzi ludzie handlują. Zostaliśmy my, stara elita. O co tu chodzi? Malutki parking, który tu jest? Nawet my nie mamy gdzie samochodów postawić. My też mamy płacić za parking. Ja przyjadę samochodem i muszę uciekać z nim.
5: Znaczy spadek sprzedażowy jest bardzo duży, nie? A tym bardziej, że tutaj nie przybywa nowych sprzedawców. Od tam 10-15 lat nie ma wcale, nie? Ci sami sprzedawcy cały czas są i ten sprzedawcy ten starzeją się i ten odchodzą. A nowi niestety no nie przybywa, no. No to jak widać, nie? A to też się rozkłada właśnie na dochód, jaki jest, nie? Nie ma zysku, nie ma sprzedawców.
6: Przecież sam pan widzi, co jest na rynku. Ten rynek to w ogóle siada już. Całkowicie siada.
7: To widać, że tutaj coraz mniej osób sprzedających, ale mieszkańcy jednak przychodzą, lubią.
6: No przychodzą. No do tego, że przychodzą, jak w ogóle władze tego rynku robią wszystko, żeby ten rynek zniszczyć. Jest taka walka o miejsca. Obiecają, że to jest pana miejsce. Za chwilę, że będzie przetarg, a się okazuje, że już to miejsce poszło.
1: Rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trasa staromostowa została udostępniona dla ruchu. Kierowcy mogą więc jeździć przebudowanym odcinkiem od Dekerta do Placu Niepodległości.
8: Trasa staromostowa, ta ulica została zakończona na początku maja, jednak cały czas mogliśmy sobie zadawać pytanie, dlaczego ta ulica nie jest udostępniona dla ruchu. Otóż brakowało nam najważniejszego dokumentu, jakim jest pozwolenie na użytkowanie tej ulicy. Takie pozwolenie wydaje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ponieważ jest to droga wojewódzka, więc taki organ takie pozwolenie wydaje. To pozwolenie już mamy. Dość spora inwestycja, zbudowana na odcinku prawie 780 metrów. Pojawiła się infrastruktura dla pieszych i rowerzystów i co istotne, w ramach projektu dokonano bardzo wielu nasadzeń różnorodnej roślinności.
1: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
9: Ukończony jest odcinek trasy staromostowej, długości około 460 metrów. Mamy tutaj wykonane nowe jezdnie, nowe skrzyżowanie typu rondo w środku odcinka, chodniki, ścieżki rowerowe po obu stronach, parkingi, oczywiście też jest przebudowana cała infrastruktura podziemna. Prace wykonano zgodnie z planowanym terminem. Termin ten oczywiście został wydłużony ze względu na zmianę koncepcji, która została wprowadzona, ale zasadniczo termin planowany został dochowany.
1: Mówił Wojciech Krajewski, kierownik projektu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała 52-38 gazety Stal Gorzów Wielkopolski podczas niedzielnego starcia na Moto Arenie.
10: Oczywiście każdy starał się jechać jak najlepiej, dokładać swoje punkty. Myślę, że tak naprawdę to wszyscy dzisiaj zrobili to, czego się od nich oczekuje i to jest fajne. Gdzieś bardziej patrzałem na wynik, później się przyjrzę temu, czy było trochę ścigania, ale na pewno był bardzo ciężki mecz z bardzo groźnym przeciwnikiem. Zresztą początek zawodów pokazali, że niezmiernie szybko i dobrze jadą na naszym torze. Potem trochę nasi chłopacy dociągnęli i było bardziej w porządku dla nas, więc myślę, że zawody jako takie udane.
1: Mówił menedżer Torunian Piotr Baron. Po zawodach zadowolony był Emil Sajfudinow, który zdobył 12 punktów z bonusem.
11: Tak jak każde zawody są, trzeba było wyzwanie i trzeba było powalczyć, także fajny wynik, co żeby teraz na spokojnie usiądziemy z teamem, obmówimy, gdzie były problemy, gdzie trzeba poprawić i idziemy dalej. Cały czas jakby było wiadomo, że drużyna z Gorzowa jest bardzo mocna, niespodziewana i każdy może pokazać dobry wynik, także to pokazali, także trzeba było pilnie uważać na każdy bieg.
1: Kolejne cenne doświadczenie zdobył również Mikołaj Duchiński. Junior Presy Toruń zapunktował tylko w biegu młodzieżowym, ale po meczu był zadowolony ze swojej dyspozycji i podkreślał mocy toruńskiego zespołu.
12: Mi się dzisiaj jeździło bardzo dobrze i czy jestem zadowolony z dzisiaj? Jestem zadowolony. Spodziewałem się, czy będzie trudniej. No chyba nie. No tak ogólnie jak patrzyłem na Gorzów i jak oni jadą, to mi się wydaje, że Gorzów był mocny. Znaczy dalej jest mocny, nie? No bo my też jesteśmy u siebie, to nie jest takie gadanie, że Gorzów jest słaby czy coś. Wszyscy chłopaki są dobrzy. Nazwiska już w tym roku i w tamtym zaczęły już nazwiska nie jechać. Każdy może wygrać z każdym.
1: Kolejne domowe spotkanie już 21 czerwca na Motoarenę przyjedzie Motor Lublin. Wcześniej 12 czerwca zmierzymy się na wyjeździe z Lesznem.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz wracamy do Czarnowa, czyli na drogę krajową numer 80 między Toruniem a Bydgoszczą. Informowaliśmy Was już o nowym fotoradarze, który pojawił się w pobliżu szkoły. To jednak nie koniec zmian zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości. W planach są też chodniki wzdłuż krajowej 80.
13: Jeśli chodzi o chodniki zaplanowane w Czarnowie, to tutaj inwestycja już jest przygotowywana od strony formalnej, projektowej. Jesteśmy w ciągłych rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i na podstawie porozumienia między gminą a zarządcą drogi krajowej gmina jeszcze w tym roku przystąpi do projektowania odpowiednich odcinków. W ostatnich dniach dostaliśmy również potwierdzenie samego Ministerstwa Infrastruktury odnośnie tego, że na te inwestycje zostały zabezpieczone odpowiednie środki.
1: Mówił Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w 2028 roku.
13: Dzielimy tutaj tą inwestycję na dwa etapy. To będzie etap, który już znalazł finansowanie w ministerstwie od szkoły w Czarnowie w kierunku drogi wojewódzkiej prowadzącej do przeprawy promowej. Tam będzie też zaplanowane przejście dla pieszych pomiędzy przystankami. A drugi etap to jest również od szkoły w Czarnowie, ale w kierunku Torunia do miejsca, do przystanków autobusowych mniej więcej na wysokości ulicy Spacerowej. A więc z tego miejsca, które no, stało się też areną tragedii niedawnej.
1: Przypominamy, w październiku 2023 roku w Czarnowie doszło do tragicznego wypadku. Kierujący osobowym autem śmiertelnie potrącił 15-latka. Planowany chodnik to nie jedyna inwestycja w Czarnowie. Co jeszcze dzieje się w tej miejscowości?
13: W samym Czarnowie stosunkowo niedawno oddaliśmy bardzo ważną inwestycję drogową. Tutaj zarówno droga wybudowana z funduszu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powstała, ale także ścieżka rowerowa, która jest kontynuacją tej ścieżki rowerowej od samego Torunia. Ona już, można powiedzieć, że w praktyce dochodzi do samego Czarnowa, więc do tej miejscowości, która jest ostatnią miejscowością na terenie gminy Zławieś Wielka, przed Bydgoszczą. Tutaj nie ukrywam, że trwają intensywne rozmowy i z zarządcą drogi, co potwierdza też fakt tej planowanej budowy chodnika, ale w praktyce to będzie ścieżka pieszo-rowerowa. Tutaj też ostatnio rozmawiałem z wójtem osiennej gminy, już leżącej na terenie powiatu bydgoskiego, z wójtem Dąbrowy Chełmińskiej, który też chce się w ten proces zaangażować. Także wierzę, iż w najbliższych latach uda nam się połączyć Toruń z Bydgoszczą właśnie ścieżką rowerową. Planujemy także tutaj na terenie Czarnowa zaprojektować czy przeprojektować układ drogowy w większości, a mianowicie na powstającym właśnie osiedlu, tutaj nieopodal szkoły. Chcemy dokonać właśnie zaprojektowania, potem w efekcie budowy nowych nawierzchni, wytyczyć nowe drogi, stworzyć nową organizację ruchu, także wjazd do szkoły obecny, no chcemy przeprojektować tak, żeby on był bezpieczniejszy.
1: Mówił Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj mamy dla was kilka ciekawostek na temat filmu Filip. Ta produkcja, która pojawiła się na ekranach kin w marcu 2023 roku, była realizowana m.in. w Toruniu. Ulice i budynki naszego miasta budowały klimat wojennego Frankfurtu. W Toruniu odbył się też casting, więc torunianie mogli spróbować swoich sił jako statyści. Zdjęcia powstawały m.in. na rynku staromiejskim, w dworze Artusa, na ulicach Piekary, Panny Marii, Podmurnej, Łaziennej i Mostowej. Filmowcy pracowali w Toruniu przez kilka wrześniowych dni 2021 roku. Pierwowzorem dla scenariusza Filipa była powieść Leopolda Tyrmanda o tym samym tytule, oparta na motywach biograficznych. Dlaczego wybrano Toruń jako plan zdjęciowy do Filipa? O tym mówił nam Michał Kwieciński, reżyser, scenarzysta i producent filmu.
1: Szukaliśmy miast po prostu, które mają jakieś tam pochodzenie niemieckie, prawda? Które kiedyś były niemieckie, więc oczywiście Wrocław, no pozostawia jeszcze Szczecin, Gdańsk i tak dalej. Ale Toruń był najciekawszy, bo Toruń jest piękny, ma przede wszystkim oprócz pięknych ulic świetnie konserwowanych przez tutaj konserwatora zabytków, który naprawdę nie pozwala na jakieś nadużycia. Dlaczego jest wspaniały bruk, wspaniałe podłoże, jak mówię jako filmowiec. Są świetne ulice, nie ma jaskrawych budynków, czyli wszystkie budynki są odnawiane w kolorystyce z tamtej epoki i mam poczucie, że są jednak eleganckie i przygaszone, a nie wyją jakoś żółcią czy czerwienią, czy nie są jakieś bajkowe po prostu. No i oprócz tego dwór Artusa i sala balowa, która jest w ogóle na całym świecie, wszyscy się dziwią, jak to zostało zbudowane, bo nikt nie wierzy, że ta sala może w tym wydaniu w ogóle nietkniętym do dzisiaj istnieć i jest naprawdę bardzo, bardzo filmowa. Scena tańca, scena balu i w ogóle ta sala też do wielu rzeczy nas tam zainspirowała, mimo tego, że najpierw nie było w scenariuszu, typu ten bieg nocny głównego bohatera, czyli de facto w sala fitness. To w ogóle Toruń jest bardzo inspirującym dla filmowców miastem, bo ma naprawdę wspaniałe ulice, wspaniałe budynki i jeszcze bardzo ważna sprawa to jest, w cudzysłowie może mówiąc, tak zwany konserwator, że to ma, mamy poczucie, że jesteśmy w prawdzie, a nie w jakimś lukrowanym świecie, jak na przykład Starówka na Warszawie czy nawet w Gdańsku, że to jest takie ulukrowane troszeczkę, a tutaj jest jakaś prawda w tych budynkach, także Toruń jest wspaniały. Prace trwały dosyć długo, bo ja tę powieść przeczytałem 10 lat temu, potem były różne losy praw autorskich związanych z Matthew Tyrmandem, czyli synem Tyrmanda, który był nieprzekonany, przekonany, no różne były koleje losu. Potem zmieniła mi się koncepcja scenariusza, więc przepisywałem scenariusz. Potem miałem kłopoty budżetowe ze zrealizowaniem tego filmu. No i w końcu jakoś, chyba w najlepszym możliwym momencie udało się, bo pewne zdarzenia, które miały miejsce przy realizacji tego filmu, są chyba jakimś zrządzeniem losu i jakimś światłem Pana Boga, mimo tego, że są bardzo, bardzo nieraz tragiczne, bo na przykład rok przed realizacją tego filmu, mimo tego, że zaproponowałem głównemu aktorowi rolę dwa lata temu przed początkiem zdjęć, umarli mu rodzice. Jedno i drugie, czyli ojciec i matka. I on został kompletnie sam, jako człowiek, jako Eryk Kulm junior. I wydaje mi się, że to miało olbrzymie znaczenie na interpretację tej roli. Więc jest to szczęście artysty, niby mnie, wobec życiowej sytuacji.
0: O filmie Filip w kontekście pracy na toruńskim planie rozmawialiśmy też z operatorem Michałem Sobocińskim.
2: Toruń był jedyną możliwością, żeby przedstawić, co prawda film przejdzie we Frankfurcie 1943 roku, no więc oczywiście skojarzenie cegła, tam niemiecka, tak, ale pracujemy w bardzo długich ujęciach, pokazujemy wielkie ulice, które musiały, nierzadko wchodzimy w jakieś zakręty, te sceny dialogowe są długie, obracamy się, więc to były bardzo wymagające sceny. I tak naprawdę nie było żadnej konkurencji, tylko w Toruniu są takie miejsca i takie ulice, tak przyjazne, które pozwalają nakręcić film historyczny. Także, ale przede wszystkim też bardzo sympatyczni ludzie, wszyscy bardzo otwarci. Udało nam się do tych scen właśnie tego tańca postawić 4 podnośniki na zewnątrz, na głównym placu, więc to nie są takie oczywiste rzeczy. Mieliśmy dużo nocnych zdjęć. Tutaj robiliśmy tą scenę tego bombowania, którą dostaliśmy pozwolenie, żeby zrobić to w centrum miasta, no więc to było wspaniałe. No i bardzo miło wspominam tutaj pobyt. No i przede wszystkim kończyliśmy bardzo późno i wracaliśmy wszyscy razem uśmiechnięci. Nikt nie chciał jechać samochodem, tylko zastawał nas świt i wracaliśmy razem do hotelu. Także w Toruniu super się było.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w niezwykłą podróż do jednego z najbardziej malowniczych zamków północnej Polski, zamku w Golubiu, Dobrzyniu. Jego majestatyczna sylwetka górująca nad miastem nie tylko przyciąga wzrok, ale także kryje w sobie fascynującą historię, która rozciąga się na przestrzeni ponad 7 stuleci. Gotowi na wyprawę przez mroczne krużganki, rycerskie turnieje i tajemnicze legendy? No to zaczynamy. Wyobraźcie sobie koniec XIII wieku. W miejscu, gdzie dziś stoi zamek, znajdował się drewniany gród strzegący przeprawy przez rzekę Drwęce. To strategiczne położenie sprawiło, że już w 1258 roku okolica znalazła się w orbicie zainteresowań biskupa włocławskiego Wolimira. Kilkadziesiąt lat później, na mocy wymiany, gród przeszedł w ręce zakonu krzyżackiego i to właśnie oni postanowili wznieść tutaj potężną murowaną twierdzę. Pierwsze cegły w gotyckim stylu zaczęto układać około 1304 roku z inicjatywy pruskiego mistrza krajowego Konrada Sacka. Zamek powstawał etapami. Najpierw kurtyna obwodowa z charakterystycznym krenelarzem, potem główne skrzydło południowe z kaplicą Świętego Krzyża i refektarzem, dalej skrzydło zachodnie, wschodnie i północne. Planowano nawet budowę potężnej wieży głównej, ale ostatecznie zrezygnowano z jej wzniesienia. Zamiast niej pojawiła się cylindryczna baszta dostosowana do użycia broni palnej, świadectwo rosnącej roli artylerii w średniowiecznych konfliktach. Zamek w Golubiu to jednak nie tylko architektura, to także scena licznych bitew, oblężeń i politycznych rozgrywek. Władysław Łokietek trzykrotnie bez powodzenia próbował zdobyć tę twierdzę w latach 1329-1333. W 1410 roku zamek przeszedł w ręce wojsk polskich, a król Władysław Jagiełło powierzył go rycerzowi Niemście ze Szczytnik. Jednak krzyżacy nie odpuścili. Dzięki wsparciu zakonu kawalerów mieczowych odzyskali twierdzę, co wywołało błyskawiczną kontrakcję polskich oddziałów. Jesienią tego roku pod wodzą starosty bydgoskiego Dobiesława Puchały Polacy rozgromili pod zamkiem przeważające siły inflanckie. To jednak nie koniec militarnych przygód zamku. W czasie wojny golubskiej w 1422 roku po intensywnym ostrzale z 14 dział polskie wojska zdobyły miasto, a potem szturmem sam zamek. Zniszczenia były poważne, jednak krzyżacy zdołali odbudować twierdzę, więżąc przy okazji dwóch polskich jeńców, którym jednak udało się zbiec. Kolejne stulecia przyniosły nowe wyzwania. Podczas wojny 13-letniej zamek opanowały siły Związku Pruskiego, a król Kazimierz Jagiellończyk powierzył go w dzierżawę swojemu dworzaninowi Grotowi z Ostrowa. W połowie XV wieku, po zakończeniu wojny i podpisaniu drugiego pokoju toruńskiego, zamek stał się siedzibą starosty, którym został Ulryk Czerwonka. W 1511 roku Zygmunt Stary zlecił remont zamku, a w latach 1616-1623 za sprawą królewny Anny Wazówny, siostry Zygmunta III Wazy, zamek zyskał renesansowe attyki, nowe wieżyczki i zmieniony kształt okien. To właśnie tu po raz pierwszy w Polsce wyhodowano tytoń sprowadzony z Turcji. Prawdziwa rewolucja jak na tamte czasy. Wiek XVII i XVIII to czas kolejnych wojen i zniszczeń. W 1655 roku, w czasie potopu szwedzkiego, zamek został poważnie uszkodzony. W kolejnych dekadach był remontowany, a w epoce napoleońskiej służył nawet jako lazaret. W XIX wieku wichury powaliły część attyk, a w okresie międzywojennym polskie władze urządziły tu muzeum. Po wojnie zamek stopniowo odzyskiwał dawny blask. Prace zabezpieczające prowadzono od lat 40., a gruntowna odbudowa i restauracja przypadły na okres od 1959 do 1966 roku. Dziś zamek w Golubiu to nie tylko muzeum, ale też hotel i restauracja, a jego dziedziniec co roku rozbrzmiewa gwarem podczas turniejów rycerskich i widowisk historycznych. W 1977 roku odbyła się tu jedna z pierwszych w Polsce rekonstrukcji historycznych. Inscenizacja turnieju rycerskiego przyciągnęła tłumy pasjonatów historii. Współcześnie zamek jest miejscem nie tylko dla miłośników zabytków czy rycerskich pojedynków. W 15 lipca 2011 roku na dziedzińcu odbyło się monumentalne widowisko Zamek Dźwięku. Teatralno-muzyczny spektakl, który połączył sztukę, muzykę i historię w niezapomnianym show. A jeśli jesteście fanami tajemnic, to posłuchajcie tej legendy.
legendy. Podobno w czasie wojen polsko-szwedzkich Golubski Zamek miał sekretny tunel pod Drwęcą prowadzący aż do zamku w Radzikach Dużych. Gdy Szwedzi zdobyli Golub, mieszkańcy uciekli tym przejściem, ale droga została odcięta przez olbrzymi kamień, który wpadł do rzeki i zawalił sklepienie tunelu. Do dziś ten głaz można zobaczyć w nurcie Drwęcy. Może warto wybrać się na spacer i poszukać śladów historii na własne oczy? Zamek w Golubiu to prawdziwy skarb regionu, miejsce, gdzie przenikają się epoki, style architektoniczne i ludzkie losy. To tutaj historia nie jest tylko suchą datą z podręcznika, ale wciąż żyje, rozbrzmiewa śmiechem uczestników turniejów, opowieściami przewodników i legendami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie wpiszcie ten adres na swoją listę miejsc do odwiedzenia.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu Fort Siódmy Twierdzy. Toruń, znany dziś jako fort imienia Tadeusza Kościuszki, kryje w sobie fascynującą i jednocześnie dramatyczną historię. Ten główny fort artyleryjski położony przy ulicy Polnej 1 od ponad 140 lat wpisuje się w dzieje miasta, będąc świadkiem zarówno sukcesów inżynieryjnych, jak i tragicznych wydarzeń XX wieku. Budowę fortu rozpoczęto w 1880 roku, a zakończono 3 lata później. Zaprojektowany na planie pięciokąta był ostatnim głównym fortem wchodzącym w skład twierdzy toruńskiej. W odróżnieniu od innych podobnych obiektów wprowadzono tu szereg zmian. Przesunięto prochownię, zbudowano dwukondygnacyjne koszary szyjowe, zrezygnowano z rozbudowanych wałów ziemnych, a także schodników ze strzelnicami. Do fortu prowadziła główna brama z żelaznym mostem zwodzonym, a koszt budowy wyniósł ponad 2 400 000 marek niemieckich. Pod koniec XIX wieku fort przeszedł modernizację, która zwiększyła jego odporność na ostrzał artyleryjski. Obiekty podziemne pokryto grubą warstwą betonu, a pomieszczenia mieszkalne wyposażono w pancerne okiennice. Dodatkowo obiekt zamaskowano roślinnością i otoczono drutem kolczastym. W 1898 roku do fortu doprowadzono elektryczność. Ogień z dział mógł razić cele w okolicach miejscowości Olek, co czyniło fort ważnym elementem obrony Torunia. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku mocno zdewastowany fort przez krótki czas pełnił funkcję szpitala wenerycznego. Następnie urządzono tu koszary i magazyny wojskowe, jednak bez generalnego remontu. Ograniczono się do podstawowych prac porządkowych i odmalowania bram oraz ogrodzenia. Najczarniejsze karty w historii Fortu VII zapisano podczas II wojny światowej. W październiku 1939 roku niemieccy okupanci utworzyli tu obóz internowania dla ludności cywilnej. Początkowo nadzór sprawowali żołnierze Wehrmachtu, tu jednak szybko kontrolę przejął paramilitarny Selbstschutz. Komendantem obozu został Karl Friedrich Strauss, znany z wyjątkowego okrucieństwa wobec więźniów. Już w pierwszych dniach działania obozu do fortu trafili Polacy aresztowani podczas szeroko zakrojonych akcji przeciwko elementom niepewnym politycznie. W krótkim czasie liczba osadzonych wzrosła do kilkuset, a nawet 1500 osób. Więźniowie pochodzili nie tylko z Torunia i okolic, ale także z powiatów chełmińskiego, lipnowskiego, wąbrzeskiego, brodnickiego i rypińskiego. Fort stał się centralnym więzieniem dla całego regionu. Warunki panujące w obozie były tragiczne. W celach przeznaczonych dla kilku żołnierzy tłoczyło się po kilkadziesiąt osób. Jako posłanie służyła skąpa warstwa słomy, przykrywano się własnymi płaszczami. Fatalne warunki sanitarne powodowały wszawice i inne choroby. Wyżywienie było bardzo skromne. Na śniadanie czarna kawa i kawałek chleba, na obiad zupa z pęczaka z niewielką ilością ziemniaków, a na kolację znów tylko kawa. Ocalenie przed głodem dawały jedynie paczki od rodzin. Władze obozowe, zwłaszcza komendant Strauss, stosowały przemoc fizyczną i psychiczną wobec osadzonych. W obozie działała specjalna komisja złożona z funkcjonariuszy Gestapo i Selbstschutzu, która na podstawie przesłuchań i sporządzanych przez więźniów kwestionariuszy decydowała o ich dalszym losie. Między 28 października a 6 grudnia 1939 roku co najmniej 600 więźniów rozstrzelano w pobliskim lesie Barbarka. Po rozwiązaniu Selbstschutzu masowe egzekucje ustały, a większość więźniów deportowano do obozów koncentracyjnych, głównie do KL Stutthof. Fort opustoszał 10 stycznia 1940 roku. Po zakończeniu wojny fort pełnił różne funkcje, m.in. działała tu rozlewnia wina. W 1976 roku w Lewej Kaponierze Barkowej utworzono Ścianę Śmierci, miejsce pamięci narodowej upamiętniające więźniów zamordowanych przez Niemców. W ostatnich latach prowadzone były prace porządkowe i renowacyjne, oczyszczono wnętrza i elewacje z graffiti. Nieopodal fortu znajduje się także pomnik znany jako Chwalebne Kamienie, upamiętniający żołnierzy 5. Pruskiego Pułku Piechoty z 1915 roku. Dziś Fort VII to nie tylko zabytek militarny, ale i miejsce pamięci o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się na jego terenie. To ważny punkt na historycznej mapie Torunia, przypominający o losach mieszkańców miasta w najtrudniejszych momentach historii.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Dwór Artusa w Toruniu to nie tylko jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków miasta, ale również miejsce, które przez wieki było świadkiem kluczowych wydarzeń w historii regionu i kraju. Położony przy Rynku Staromiejskim pod numerem 6, obecny gmach powstał w roku 1891, jednak jego tradycje sięgają końca XIV stulecia. To właśnie tutaj na przestrzeni wieków spotykały się elity, kupcy, artyści i politycy, a sam budynek nieustannie zmieniał swoje oblicze i funkcje, dostosowując się do potrzeb kolejnych epok. Historia dworu Artusa w Toruniu rozpoczyna się w XIV wieku, kiedy to w Prusach Zachodnich zaczęły powstawać pierwsze dwory Artusa, równolegle z rozwojem gildii kupieckich. Nazwa tych budowli nawiązywała do legendy o królu Arturze i jego rycerzach okrągłego stołu, symbolizując ideę równości i braterstwa. Wzorując się na tej legendzie, toruński dwór stał się miejscem spotkań najzamożniejszych mieszczan skupionych w bractwie świętego Jerzego. Pierwszy budynek powstał około roku 1385. Był to dwupiętrowy gmach o ceglastych murach z ostrołukowymi otworami drzwi i okien oraz charakterystycznymi ośmiokątnymi wieżyczkami po obu stronach szczytu. Wnętrza zdobiły malowidła, dywany, a na ścianach wisiały zbroje, tarcze oraz portrety patronów bractwa. Parter zajmowała wielka sala, której sklepienie wspierało się na dwóch kolumnach. To tutaj odbywały się najważniejsze spotkania i uroczystości. Przez kolejne stulecia dwór Artusa pełnił funkcję głównego salonu towarzyskiego Torunia. To właśnie tutaj przyjmowano królów, książąt, namiestników królewskich, a także obradowały sejmiki Prus królewskich i odbywały się posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej. W roku 1466 w murach dworu Artusa podpisano drugi pokój toruński, kończący 13-letnią wojnę polsko-krzyżacką i przywracający Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, michałowską oraz Warmię. W kolejnych wiekach budynek był kilkukrotnie przebudowywany i remontowany, jednak jego rola jako centrum życia społecznego i politycznego miasta pozostawała niezmienna.

Heckerta. Budynek ten pełnił funkcję teatru miejskiego, a jego wnętrza gościły liczne uroczystości, bale oraz spotkania bractw cechowych. Jednak już pod koniec XIX wieku, w roku 1889, rozpoczęto budowę kolejnego, trzeciego już w historii dworu Artusa. Projekt nowego gmachu opracowali radca budowlany Rudolf Schmidt oraz architekt Duszyński, a prace budowlane trwały 2 lata. Oficjalne otwarcie nastąpiło 12 grudnia roku 1891. Nowy budynek w stylu eklektycznym z przewagą elementów klasycystycznych zachwycał bogactwem detali architektonicznych. Na parterze mieściły się sklepy i restauracja. Na piętrze 4 reprezentacyjne sale: wielka, biała, czerwona i mała. A na poddaszu urządzono pokoje gościnne. Współczesny dwór Artusa to 3-kondygnacyjny, podpiwniczony budynek wzniesiony z cegły na kamiennych fundamentach. Jego fasada zwrócona ku północy jest 5-osiowa i wieńczona arkadowym gzymsem z wysuniętymi przed licościany wieżyczkami. Główny portal zwieńczony tympanonem prowadzi do wnętrza, gdzie zachwycają sklepienia krzyżowe, drewniane stropy oraz bogato zdobione sale. Dach 4-spadowy z mansardami pokryty jest dachówką. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2600 metrów kwadratowych, a jego kubatura to 11682 metry sześcienne. Przez lata wnętrza dworu Artusa były miejscem licznych wydarzeń kulturalnych i społecznych. W okresie międzywojennym mieściło się tu miejskie konserwatorium muzyczne, a tuż przed wybuchem II wojny światowej budynek pełnił funkcję domu czynszowego. W czasie wojny działały tu restauracje, piekarnie, a przez krótki czas także szpital. Niemieccy architekci Hans Dolgast i Paul Baumgarten opracowali wówczas projekty modernizacji i przebudowy, które jednak nie zostały w pełni zrealizowane. Po zakończeniu II wojny światowej w roku 1949 dwór Artusa przekazano Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika jako Collegium Maximum. Do roku 1983 działał tu m.in. klub muzyczny Odnowa. W latach 90. przeprowadzono gruntowny remont konserwatorski, który przywrócił budynkowi dawny blask. W roku 1995 powołano Instytucję Kultury Centrum Kultury Dwór Artusa, która od 1 stycznia roku 2020 połączyła się z Domem Mus. Dziś Dwór Artusa to tętniące życiem centrum kulturalne, w którym odbywają się koncerty, festiwale, wystawy oraz liczne wydarzenia artystyczne. Przed wejściem do budynku od roku 2003 znajduje się piernikowa Aleja Gwiazd, upamiętniająca znane postacie związane z Toruniem. Dwór Artusa w Toruniu to nie tylko architektoniczna perła, ale przede wszystkim symbol wielowiekowych tradycji, otwartości i gościnności miasta.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: mama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.